po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Można mruczeć jak mruczy Jason Derulo w tym numerze, ale można też się rozciągać jak kot, bo to już jest ta godzina, żeby wstawać. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Klimer od razu na początek. Dzień dobry. I informacje, które są dzisiaj akurat bardzo hot, są bardzo gorące. Od dzisiaj jest CPN. I to nie chodzi o to, że wracamy do lat 80., tylko chodzi o to, że od dzisiaj ceny paliw niżej znowu funkcjonują przez dwa najbliższe tygodnie, więc opłacało się jeździć na rezerwie przez cały weekend. Dzisiaj można zatankować złotówkę taniej, ale ja nawet nie chcę słyszeć, co krzyczy stary w swoim Golfie, który do pełna zalał w piątek. O ludzie!

Dobrze budzimy, co? A poczekajcie, jak usłyszycie kolejne hity, to się dopiero obudzicie. To Tobi Romeo i jego Fly High we Wstawaj, nie udawaj. A w RMF Max od razu dobre informacje. Emerytura idzie do góry. No, widzicie, takie rzeczy od samego rana i to w poniedziałek, chciałem zaznaczyć. ZUS automatycznie przeliczy emerytury. Będą one wyższe od 200 do 600 zł brutto miesięcznie. Tylko, że teraz pewnie myślicie, że co? Że mnie to nie dotyczy, tak? No, poczekaj. Teraz tylko 8 godzin w robocie, potem 30 lat, no i będzie.

Tak jak lew jest król dżungli, tak Calvin Harris to jest król lata. Jego summer we Wstawaj Nie Udawaj. Tak, jeszcze przed godziną 6 udało nam się zmieścić w ten poniedziałek. No i właśnie, już to powiedziałem, to bardzo brzydkie słowo. Bardzo brzydkie słowo na P, czyli poniedziałek. Ale spokojnie, my jesteśmy w RMF Max, my jesteśmy we Wstawaj Nie Udawaj, więc my was pytamy tylko o te ładne słowa. I jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki do nas, jeżeli nigdy jeszcze się nie zgłaszałeś, to zgłoś się właśnie teraz. Nagraj nam jakieś ładne słowo na P, a potem zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie. Więc nagrywaj teraz, wejdź na Messenger RMF Max, nagraj ładne słowo na P i potem czekaj, bo już za chwilę będziemy puszczać tylko ładne słowa na P.

0: VIP z Kukon Jonathan, ty masz powiedzieć przepraszam za spóźnienie? Wszystkich słuchaczy i Filipa Klibera też.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: 6 minut już jest po godzinie 6. Natalia wszystkich przeprosiła i to też jest słowo na P w sumie, prawda?
0: Tak, tak. Stwierdziłam, że z tym słowem na ustach właśnie przyjdę. Nie nagram głosówki i powiem to osobiście po prostu. Czy ale to jest okej?
1: Okay? Przy okazji można też powiedzieć pardon, ale wy mówicie zupełnie inne słowa na P, bo wiadomo, poniedziałek to jest brzydkie słowo.
0: Bardzo
1: można powiedzieć
0: brzydkie.
1: Ja poniedziałek na przykład. A Oliwia ma propozycję?
4: Pieniądze, przelewy.
1: No pieniądze, przelewy, wiadomo. Już jest po 15, jest po 10.
0: Sort, tak.
1: Więc by coś się przydało. Ewelina?
5: Pomponik.
0: Ja uważam, że to jest bardziej zimowe słowo. Bardzo ładne, ale jednak zimowe, nie pasuje.
1: No to Anna ma odpowiedź.
6: Plaża na przykład.
0: O.
1: Więc moi drodzy, zapraszamy na plażę RMF Max.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Topik tam gra.
0: Proszę nie zapominać o Becky G, bo ona bardzo ładnie śpiewa.
1: To teraz ja przepraszam.

0: Kiedy Alex Warren pyta, jak to jest czuć, jak on śpiewa, to chyba możemy powiedzieć, że dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: To Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 6:16 na zegarach.
1: To są same pozytywne wibracje, to jest oczywiście poranek u nas. Jednocześnie przenosimy się na Podhale, przenosimy się do Zakopanego, bo tam powstał park Six Seven.
0: Przepraszam, Six and Seven,
1: a, six
0: bo to
1: and
0: nie,
1: seven.
0: On
1: tak,
0: jest taki
1: no
0: bardziej ekskluzyw, bo tam sobie można robić fotki z brainrotami, krajobrazami, które są wygenerowane przez AI. Generalnie podobno raj dla dzieciaków. Tak mówią górale.
1: I to musiał wymyślić jakiś góral boomer.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
4: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
3: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
4: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
3: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: super okazjami. Cukier biały paczkowany tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 5. Kup wybrane lody Vibes Coral 1 litr, a lody Vibes o smaku wanilia, słony karmel otrzymasz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Twój market. Zawsze po drodze.
1: I po reklamie.

0: Tym jednym numerem filujemy ze wszystkimi tymi, którzy się smucą, że dzisiaj poniedziałek. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w RMF Max, 7:38. Dodajemy wam otuchy mimo wszystko, będzie
1: ale,
0: dobrze.
1: Ale przy okazji, no już wiemy, jaki jest dzisiaj poniedziałek. No jest do... No i to jest pytanie. Ja chciałem powiedzieć, że to jest pytanie. Już nie patrz
0: zdanie.
1: Tak na mnie. Tak. Do czego jest poniedziałek? Bo do czego jest, wszyscy wiemy, ale pamiętaj, że jesteś na antenie RMF Max, a jeżeli chcesz zobaczyć, jak to jest na tej antenie być, to koniecznie nagraj nam głosówkę na Messengera, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś.
0: A więc, do czego jest poniedziałek? Tylko tak mówiąc elegancko, bardziej w parlamentarnych słowach, tak żeby się mama za was nie wstydziła i żeby nas też szef nie zwolnił, nie?
1: Do czego jest poniedziałek?
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: i super okazjami. Cukier biały paczkowany tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 5. Kup wybrane lody Vibes Coral 1 litr, a lody Vibes o smaku wanilia, słony karmel otrzymasz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Czy wy to słyszycie? Słyszycie, że to jest Polska Nicki Minaj, czyli Łajcior 2115 z kawałkiem To Coś w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Zalaliście naszego messengera wiadomościami, które kończą zdanie, do czego jest poniedziałek. Wszyscy wiemy, do czego jest, ale za to ekipa RMF Max, czyli wy, wiecie najlepiej.
4: Poniedziałek jest do nawiązania sympatycznej relacji z nowym tygodniem.
0: I proszę bardzo, nawet słychać jeszcze poprzedni tydzień, także ta relacja to tak z kwiatka na kwiatek troszeczkę.
5: Poniedziałek jest do zlikwidowania.
3: Oj, właśnie o to cały czas się staramy, ale niestety, nie idzie nam za
0: jest
3: dobrze.
0: Jak jest.
6: Ja myślę, że poniedziałek jest jak droga w Gliwicach do zaorania.
0: No tylko najpierw trzeba kogoś znaleźć z takim fajnym traktorem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Dajcie namiar na rolnika.
0: Kto się zgłasza do orania poniedziałku? 7:50.

0: Poniedziałek jest do tego, żeby oddać dzieci do babci i cieszyć się tygodniową wolnością.
1: No i proszę bardzo, ciężko się z tym nie zgodzić. Tak można zaczynać poniedziałek, ale...
2: Ale może być jeszcze ten poniedziałek lepszy. Dzieci mogą zostać w domu, dzieci można zabrać gdzie tylko chcecie, na wakacje, na ferie. A już teraz można zaplanować ferie, a dlaczego by nie?
1: Ale powiem tak, bez dzieci też można zaszaleć, no bo za 15 tysięcy złotych... Kochani,
2: umówmy się.
1: To się można nieźle rozerwać solo, w duecie, rodziną, jak tylko chcecie.
2: A jak tylko chcecie, to teraz wejdźcie sobie na stronę rmfmax.pl. Tam macie wszystkie szczegóły na temat tego, jak w naszej zabawie Casa de Palma wygrać 15 tysięcy złotych. RMF Max.
3: Reklama. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
2: Widziałem.
1: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
2: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: piosenka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Minęła ósma, to czas na najświeższy flash RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. A o ósmej mamy dobre wieści dla kierowców. Wakacje jeszcze bez większych utrudnień na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. Prace remontowe na tej trasie rozpoczną się później niż planowano.
5: Pierwsze utrudnienia rozpoczną się za ponad 8 tygodni, na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że to wydarzy się jeszcze w sierpniu. Ta zmiana wynika z nowej koncepcji, a to oznacza, że w czasie wyjazdów i powrotów z wakacji w drugiej połowie sierpnia na autostradzie A2 kierowcy będą jeździć cały czas tak jak do tej pory.
4: Tyle Michał Dobrołowicz. Biuro Informacji Kredytowej oferuje pomoc osobom pokrzywdzonym w wielkim wycieku danych z MyDR. Na czym będzie polegała ta pomoc?
6: BIK wprowadza na 90 dni bezpłatne alerty kredytowe. Działają w ten sposób, że jeśli ktoś będzie chciał zawrzeć umowę w oparciu o nasze dane, dostaniemy alert. By skorzystać z tej opcji, trzeba zarejestrować się na stronie BIK do końca sierpnia.
4: To wyjaśniał Igor Skrzypek. To miał być bardzo gorący weekend w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych, na miasto mogła ruszyć kolejna fala masowej migracji z Maroka. Tak się jednak nie stało. Od soboty do niedzielnego popołudnia blisko 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka.
3: To jest RMF Max.
4: I wracamy do kraju. To był pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. Dlatego jeśli wypoczywacie pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy, jakie popełniamy w górach?
7: Nieprzygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno w klapkach, w japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci.
4: To był rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Piłkarze londyńskiego Arsenalu w bardzo dobrym stylu sięgnęli po tarcze wspólnoty, pokonali Manchester City 3-0. Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. Chce zostawić po sobie spektakularną spuściznę, powiedział 41-latek. Hubert Hurkacz przegrał z rozstawionym z numerem 18 Amerykaninem Tomim Polem 4-6, 7-6, 3-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Cincinnati.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Poniedziałek zapowiada się ciepło, choć pogoda nie wszędzie będzie spokojna. Przeważać będzie umiarkowane, chwilami duże zachmurzenie. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Najbardziej burzowo może być na południu i południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy do nawet 31 na południowym wschodzie. Mimo miejscami gwałtownych burz poniedziałek przyniesie sporo ciepła. Warto jednak mieć przy sobie parasol i uważać na ciągłe załamania pogody.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Od świtu do świtu.
8: Bonjour, dzień dobry. To jest poniedziałek, więc bawimy się. Zabawa jest 8:04, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber
9: i Natalia Kawałek.
8: Uśmiechamy. I kręcimy dalej hity na maksa.
9: A teraz kręcimy może troszkę gdzieś kierownicą, może w kierunku pracy, czy coś. Z tymi panami się przyjemnie jedzie. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Jezu, przepraszam.
1: Nie żartuj sobie z królowej afirmacji, okej?
0: Okay? Dua Lipa, Don't Start Now, 9 minut po 8.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: No, już tak byś to chciał bywa, przyspieszyć czas. O Jezu, a to nie ma się tak co bywa. Spieszyć, kochani. Dopiero 10 po 8. Chillera. Luzik,
0: ale
1: to
0: ano!
1: Jest poniedziałek, jakby wiesz.
0: Przecież dzisiaj jest tak samo runda bonusowa, która może zabrzmieć jak poniedziałek,
1: może?
0: Więc moi drodzy, jeżeli chcielibyście wysłać SMS-a, to wyślijcie go właśnie teraz, bo jest runda bonusowa, a w trakcie rundy bonusowej wszystko mnożone razy 480.
1: To jest zapraszamy. Bardzo dużo, to jest bardzo dużo, ale jesteśmy gotowi na to poświęcenie, kalkulatory przygotowane. Ile wyślecie SMS-ów, tyle pomnożymy razy 480, ale słuchajcie, jakby mamy ograniczone moce przerobowe, będziemy to robili tylko przez 10 minut. Jakby nasze mózgi na więcej nam w poniedziałek nie pozwolą.
0: Także jeżeli chcesz wygrać 15 tysięcy złotych, to wejdź do tej rundy bonusowej. Wyślij za 3,69 SMS o treści max na numer 7327.
1: I tak czeka 15 tysięcy złotych, ale czekają też inne smakołyki. Na przykład maszynka do lodów, na przykład woda kokosowa.
0: Ludzie.
1: I parę innych bajerów. No,
0: zwariowali.
1: Nikt wam tak nie zrobi poniedziałku jak my, no nikt.
0: Tak właśnie brzmi poniedziałek?
1: Mhm.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: rmfmax.pl, tu możecie też zaglądać po szczegóły, a w temacie pieniędzy muzycznie teraz zostaniemy. Gibbs, Ego, For Money i ostatni dzień lata na 11 po 8.

0: norwesku, to będzie Kygo, ale my nie jesteśmy w Norwegii, dlatego to jest Kygo po prostu w RMF Max. 8:20 na zegarach, a to wstawaj, nie udawaj.
1: Gigantyczny pomnik jest już odsłonięty, ponad 55 metrów wysokości ma Matka Boska w Konotopiu, to jest miejscowość pod Toruniem, więc jeżeli chcielibyście tę figurę zobaczyć, to ona jest właśnie tam, tam zapraszamy.
0: Tylko ja mam tutaj pewne...
1: Ale westchnęłaś.
0: Właśnie, bo ja mam wrażenie, że nikt nie dba tutaj o uczucia Świebodzina. Bo czy ktoś sprawdzał, czy tam się nikomu przykro nie zrobiło, że już nie są najwięksi?
1: Max. No ale też przy okazji w końcu jest coś wyższe niż ceny za wakacje w górach.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: W euro na wszystko Cię stać. Eurorada Ty masz. Kupuj.
18: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Papi, łapa papi, ale to jest poniedziałek, ale to jest poranek. Topik i Becky G.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Codziennie zastanawiamy się, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
3: No więc postanowiliśmy sprawdzić. Tym razem mamy na łączach Wiksena. Wiksen, byku,
0: siemano.
3: Co tam na śniadanie?
4: Tak, jem chleb z pastą z tuńczyka.
0: A myślę, że masz taką bardziej więzienną dietę, że wiesz, czarny chleb i czarna kawa, ale to nie jest nie, to zupełnie. Nie.
3: Dobra, z cyklu poważne pytania, twoje ulubione śniadanie to jakie?
4: Moje ulubione to jest klasyczne śniadanie. Jajowa, boczek, chleb i parówka. Myślę, że to jest coś takiego, co nie jest jakieś wykwintne.
3: Ale chłopaku, ile tu jest białka w ogóle? To jest totalnie bogate śniadanie, wiesz, i jajowa, tak, no, i parówka, wszystko.
4: Dla mnie idealne.
0: Ile ty masz w bicepsie? Mierzyłeś?
4: Nie mierzyłem.
3: Ale rośnie.
4: Ja trochę, jak chodzi o bicepsa, to żyję przeszłością. Kiedyś miałem 39, coś takiego.
3: To chyba jest dużo, tak mi się wydaje.
0: Dobra, już kończymy, koniec tego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Kończymy, bo się wszyscy zrobiliśmy głodni, a tu Wiksen jeszcze musi zaśpiewać. Prawda? No to Wiksen, dajesz.
5: Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To taki news typu słodko-gorzki, Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. No i czasem w życiu tak jest, że trochę się człowiek cieszy, a trochę smuteczek i to jest właśnie taka sytuacja.
1: To jest poniedziałek, moi drodzy, to ma fachową nazwę, medyczną przy okazji. Zmieniamy totalnie temat, przenosimy się do świata piłkarskiego, bo Cristiano Ronaldo, który wczoraj ogłosił, że po 25 latach w końcu zakończy swoją karierę, ale w przyszłym roku, spokojnie, tym razem również dba bardzo o swoje życie prywatne, pojawia się ze swoją Georginą, ze swoją żoną i po raz pierwszy wybrali się na randkę jako małżeństwo. I uwaga!
0: Gdzie mogli pójść?
1: Poszli na mecz oczywiście.
0: No i Georgina musiała być zachwycona, tak myślę. I panowie tutaj pamiętajcie oczywiście, jeżeli ona nie lubi piłeczki, to tego typu randki na luzie przechodzą dopiero po ślubie.
1: RMF Max. Ale dobrze, że Ronaldo jest piłkarzem, a nie jest rybakiem, bo byłaby gorsza randka.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: końca.
1: On wie, jak sprawić, żebyśmy się uśmiechnęli o poranku. Oskar Cyms i Bez końca.
2: I Natalia Kawałek.
3: 8.52, pora na dawkę porannej poniedziałkowej motywacji. I słuchajcie, da się zrobić tak, żeby się dostać na listę, na zajęcia na siłownię, nawet jak nie ma tych miejsc. W Australii super. Taka akcja. Gość skorzystał ze swojego asystenta AI i poprosił: zapisz mnie, byku, na pilates. No i asystent mówi: okej, zapisałem, tylko miejsca się skończyły, jesteś na liście rezerwowej. Na co ten typ: ej, a dałoby się coś zrobić, żebym jednak był na tej liście? Asystent AI powiedział: dobra, daj mi chwilę, po czym wyrzucił wszystkich z tej oficjalnej listy.
1: Co?
3: Włamał się do systemu, no i na tej liście został tylko ten chłop, który bardzo chciał iść na siłownię.
1: Ja przepraszam, bo ja ostatnio byłem na rezerwowej liście, jeżeli chodzi o premię. Czy ja mogę poprosić o dostęp do tego asystenta?
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Słuchaj, dam ci wszystkie linki, tylko jeżeli ja też będę mogła skorzystać.
1: Tak, będziesz mogła, tylko ja pierwszy. Junior Caldera, Sophie Ellis-Bextor.

0: Sophie Ellis Bextor nie walczy z uczuciem, a my nie będziemy walczyć z czasem, moi drodzy, za chwilę dziewiąta, co oznacza, że dosłownie za moment najnowszy flash w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Centrum Handlowym Rondo. Cofamy czas.
8: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
7: Od 28 do 30 sierpnia. Również w niedzielę handlową. Rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
8: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
7: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
16: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
8: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, to jest Flash, minęła dziewiąta. Paulina Płodzień, ruszamy. Dziś ma zapaść decyzja, którzy ranni w wypadku na Węgrzech w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju. W węgierskich szpitalach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
1: W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze dzisiaj może zostać przetransportowany tutaj do kraju. Konsultacje z lekarzami już ruszyły w szpitalu w węgierskim Egerze, a w planie są potem wizyty w lecznicach m.in. w Miszkolcu i w Debreczynie. Plan zakłada, że do wieczora znany będzie możliwy harmonogram transportu osób poszkodowanych do Polski.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: W RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. O tej porze jeździmy bez większych utrudnień. Nieznacznie więcej kierowców na Artyleryjskiej i Toruńskiej. Budowa nowego miejskiego żłobka na bydgoskich Bartodziejach dobiega końca. Budynek jest już gotowy, obecnie trwają odbiory techniczne. Od września Gajowa Kraina ma przyjąć 180 dzieci. W nowoczesnym obiekcie znalazło się 8 sal dla maluchów, gabinety specjalistów, kuchnia oraz plac zabaw. Obiekt wyposażono też w panele fotowoltaiczne i rozwiązania przyjazne środowisku. Zanim powrót do obowiązków, to jeszcze czeka nas trochę wakacyjnej laby. Dziś w RMF Max pytamy, jakie macie jeszcze plany w te wakacje?
3: Na resztę wakacji? Oj, ciężko, żeby coś zaplanować. Ja wakacje dopiero robię w zimie także.
4: 2 tygodnie zostało się praktycznie w wakacji. Jakie plany?
5: Jadę z rodzicami na Węgry pod namioty, a tą część pewnie spędzę ze znajomymi, drugą.
6: Te ostatnie dni chciałabym jak najaktywniej spędzić, czyli pewnie jakieś piesze wędrówki po górach.
0: Z mikrofonem RMF Max łapał Was nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Piłkarze Lech i Zielona Góra przegrali w Bydgoszczy z Zawiszą 1-2 w czwartej kolejce drugiej ligi. Gole dla gospodarzy padły w 5 i 46 minucie, a honorowe trafienie dla Lechi zanotowano w 68 minucie.
2: Weź sprawdź! Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Dzisiejszy maks na skali wyniesie 23 stopnie powyżej zera. Na niebie sytuacja będzie się zmieniała dynamicznie. Raz słońce, raz chmury, kto co lubi. Niestety warto mieć parasole. Niewykluczone, że miejscami popada deszcz. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może psuć Wasze humory. Jutro na skali niżej, ale za to będzie szansa na więcej chwil ze słońcem. Upały według synoptyków na razie odpuszczą.
2: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
8: Oto to, lato na maksa startuje dosłownie za moment, a wstawaj, nie udawaj się tak powoli, tak zbiera.
9: My się obkręcamy napięcie i lecimy. Więc dziękujemy za dziś. Filip Kliber.
8: Natalia Kawałek, a to Temper City.

0: Mam nadzieję, że już zdążyliście przetańczyć przy tym kawałku choćby najmniejszy fragment waszych wakacji. Ja to robiłem przez ostatnie 2 tygodnie. Irek Jakubek, poniedziałkowo, pourlopowo, witam nowych na pokładzie. Fajnie, że jesteście. Poranna ekipa pytała, do czego jest poniedziałek. No i ustalono między innymi, że jest do zaorania. Więc jako jedyny rolnik, ale wiecie, taki z numerem przyznanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapraszam na wspólne zaoranie. Irek Jakubek, do 13. Max. Poniedziałek do zaorania. Challenge accepted.
1: Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Cukier biały paczkowany tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 5. Kup wybrane lody Vibes Coral 1 litr, a lody Vibes o smaku wanilia, słony karmel otrzymasz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
2: Widziałem.
1: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
2: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
3: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak impreza na plaży.
6: Jak noc w namiocie.
7: Tak brzmi lato. Na maksa.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: To akurat żadne zaskoczenie, że w mieście jest tłok, że Tamagotchi i taką na fide jest w RMF Max, ale szok, niedowierzanie w kategorii frekwencji w Tatrach. W Zakopcu więcej ludzi w miniony weekend niż w Sylwestra. I podobno nastroje też były...

0: Założę się o wszystkie pieniądze świata, że też tak macie. I też trzymacie kciuki, żeby miłość wreszcie zwyciężyła, on się odważył. I może i my body isn't ready, jak w tytule, ale za to serce jak najbardziej na wakacyjną miłość otwarte. To był Sombor. Wielka zagadka tego popołudnia. Kto zgarnie 15 tysięcy złotych? Jeśli potrzebujesz kasy, to Casa de Palma, 15 tysięcy dla ciebie. www.rmfmax.pl. Właśnie pojawiły się specjalne okazje. Trochę łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Za chwilę mówimy o pogodzie, zostańcie na szczegóły.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Syca, wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13.

0: 89 i poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
1: Dzisiejszy maks na skali wyniesie 23 stopnie powyżej zera. Na niebie sytuacja będzie się zmieniała dynamicznie. Raz słońce, raz chmury, kto co lubi. Niestety warto mieć parasole. Niewykluczone, że miejscami popada deszcz. Ciśnienie w normie. Do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może psuć wasze humory. Jutro na skali niżej, ale za to będzie szansa na więcej chwil ze słońcem. Upały według synoptyków na razie odpuszczą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max. Bydgoszcz.

Ta piosenka jest specjalnie dla tych, którzy właśnie wrócili po urlopie i tak się zastanawiają, czy bardziej praca, czy bardziej tu. Pozdrawiam tych, którzy mają dokładnie tak samo jak ja. Mamy hity na maksa, jest lato na maksa, będzie trochę łatwiej przetrwać pourlopowe poniedziałki. Milky, Just the Way You Are dla niektórych pachniało nowością za sprawą Davida Getty, jego nowego remiksu, ale umówmy się, ten numer ma już i teraz się trzymajcie, 24 lata. Jest coś nowego, fajnego od Armina Van Burena. Sprawdźcie to koniecznie. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry?
3: Niemożliwe.
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
10: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
11: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Na plażę z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: 10:00, słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Po upalnym weekendzie dziś IMGW ostrzega przed silnym deszczem oraz burzami w 10 województwach. Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz częściowo dla mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują do godziny 20 jutro. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo województwa małopolskiego. Alerty zaczną obowiązywać od południa i potrwają do północy. Podczas burz będzie też mocno wiało.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: We Flaszu o 10:00 ważne informacje dla fanów czworonogów. Na bydgoskich Glinkach powstanie nowy wybieg dla psów między ulicami Cmentarną i Gniewkowską. Mieszkańcy wybrali tę inwestycję w bydgoskim budżecie obywatelskim. W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, która określi szczegóły zagospodarowania terenu. Wybieg będzie ogrodzony z osobną strefą dla małych psów oraz urządzeniami do zabawy i treningu. To kolejny element rozwijanego terenu rekreacyjnego na osiedlu Glinki, który zyska także poidełka, ławki i kosze na odpady. Dziś nie załatwicie niczego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Placówka jest nieczynna. Ten dzień wolny został wyznaczony za święto Wojska Polskiego, które przypadało w minioną sobotę. Jeśli chcecie odwiedzić urząd, będziecie mogli to zrobić dopiero od jutra. Czy pływanie jest trudne i czy każdy może się tego nauczyć? Podstawy załapiecie już po kilku lekcjach, tak twierdzą specjaliści. A wakacje to idealny czas, aby nauczyć się pływać. To nie tylko satysfakcja, ale też świetny sposób na spalenie kalorii.
7: Wakacje to jest bardzo dobry moment na to, żeby rozpocząć tą naukę, bo mamy więcej czasu i więcej też przede wszystkim jest wolnych terminów.
8: Czy jeżeli w sierpniu zaczniemy, to jeszcze z tej polskiej pogody nie skorzystamy w tym roku raczej?
7: Raczej nie. Ja też nigdy się nie podpiszę pod czymś takim, że jestem w stanie kogoś nauczyć w parę lekcji. Ja jestem w stanie nauczyć podstaw jedną lekcję nawet, ale nigdy nikomu nie powiem, idź nad jezioro, wejdź do tej wody.
6: Z instruktorką pływania Mają Felkel rozmawiał Przemek Wałczyński. RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz słońce, raz chmura, miejscami niewykluczony jest także deszcz. Parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę popsuć Wam humory. Jutro chłodniej, ale za to większa szansa na słoneczne chwile. Upały na razie odpuszczają.
9: Właśnie tak powinien zaczynać się każdy wakacyjny numer, takim dobrym bang. Bo wiadomo, że wielki wybuch, taki big bang, zaczął wszystko, co naprawdę warte uwagi na tym świecie. Irek Jakubek, witajcie w RMF Max.

0: Coś więcej niż wakacyjne muzyczne all inclusive. Lato na maksa, tak się to nazywa. To był Robin Schulz, to jest RMF Max i jest ogólnoświatowe marudzenie naszego Roberta Lewandowskiego, bo zmarnował stuprocentową sytuację. Tej trąbią wszyscy w internetach. Stuprocentowa sytuacja, idealne podanie z prawej strony. Robert 5 metrów od bramy, pusta bramka i nie trafił w piłkę. Może się zdarzyć najlepszym, się zdarzyło w poniedziałek, chociaż to była niedziela, ale w poniedziałek wybaczamy.
1: Reklama. Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
15: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
16: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
17: Jak najlepsze wspomnienia.
18: Jak buszowanie po lesie.
19: Jak spotkanie.

wiedzą, o czym śpiewają Kukon, Gibbs i Jonathan. Blask na wakacjach jest bardzo ważny. Do tego jeszcze szum, najlepiej morza albo lasu, plusk wody i świst wniosku urlopowego, zgodnie z którym w piątek macie wolne. Wytrzymamy w pracy. Tu RMF Max.

0: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!

0: Dawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Cukier biały paczkowany tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 5. Kup wybrane lody Vibes Coral 1 litr, a lody Vibes o smaku wanilia, słony karmel otrzymasz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Twój market. Zawsze po drodze.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
8: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
7: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
8: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
7: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Jak pełna odkrętka.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
1: W RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz słońce, raz chmura, miejscami niewykluczony jest także deszcz. Parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę popsuć Wam humory. Jutro chłodniej, ale za to większa szansa na słoneczne chwile. Upały na razie odpuszczają.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.

Koncertowo dużo fajnych rzeczy wydarzyło się ostatnio u Sobla i wszystkie te najbardziej interesujące macie do obejrzenia na socialach RMF Max. Polecamy wam wszystkie TikToki, Instagramy i nasze Facebooki. Nowe butelkomaty się pojawiły, takie, do których wrzucasz buteleczkę i nie dostajesz paragonu, tylko od razu pyk, przelew na konto. Fajnie, prawda? No a że system kaucyjny jest po to, żeby było prościej, no to najprościej by było, jakbyśmy mogli w sklepie płacić od razu butelkami. Tylko uważajcie, żeby wam resztę nie wydali pognieczoną butelką, bo potem nigdzie wam jej nie przyjmą.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: To pewne. Niskie ceny.

0: tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Na zegarach 11:00, słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Paulina Płodzień, ruszamy. Czas na flash. Pierwsza grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech dziś wieczorem ma wrócić do Polski na pokładzie rządowego samolotu. W 4 węgierskich szpitalach wciąż przebywa 45 naszych rodaków. Jak ma wyglądać transport poszkodowanych do kraju?
12: Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu do Warszawy, na pewno z międzylądowaniem w Rzeszowie. Plan zakłada, że część rannych trafi właśnie do szpitali na Podkarpaciu, jak najbliżej miejsc, gdzie mieszkają. Zespół humanitarno-medyczny z Polski w tej chwili współpracuje przede wszystkim z węgierskimi lekarzami w szpitalu w Egerze. Ich kolejny przystanek to szpital w Miszkolcu,
11: o czym informował Michał Dobrołowicz.
13: To jest RMF Max Bydgoszcz.
11: Kartodrom Bydgoszcz ponownie stanie się centrum motoryzacyjnych emocji. Już w sobotę przy ulicy Fordońskiej odbędzie się 18. edycja ogólnopolskiej akcji Moto Serce Krew Darem Życia. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Głównym celem imprezy jest zbiórka krwi dla dzieci.
14: Główną ideą i celem tej imprezy jest zbiórka krwi dla potrzebujących dzieciaków. W zeszłym roku w Bydgoszczy zebraliśmy 26 litrów krwi. Mam nadzieję, że w tym roku bydgoszczanie również dopiszą i poprawimy ten wynik. Zaproszeni są wszyscy, wstęp na imprezę jest wolny. Organizujemy to z bydgoskimi klubami motocyklowymi zrzeszonymi w Polskim Kongresie Klubów Motocyklowych.
11: Mówił Łukasz Brzozowski, jeden z organizatorów akcji. Będą też konkursy z nagrodami i koncerty, a kto będzie chciał poczuć dreszczyk emocji, ten będzie mógł spróbować swoich sił na torze wyścigowym. Rok szkolny za pasem, przed nami ostatnie 2 tygodnie wakacyjnej laby. Dlatego w RMF Max pytaliśmy Was, jakie macie plany na resztę wakacji?
15: Przede wszystkim czas ze znajomymi.
16: Zamierzam spędzić nad polskim morzem.
17: Planujemy jakieś wyjazdy gdzieś z rodziną i w ogóle...
18: No nie mam tak sprecyzowanych planów pewnie. Trochę roweru, troszkę spacerów, biegi może.
19: Lubi Pani aktywny wypoczynek.
18: Tak, bardzo.
11: Rozmawiał z Wami nasz reporter Łukasz Zakrzewski. RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś niebo nie będzie mogło się zdecydować. Pojawi się słońce i chmury, a lokalnie może również popadać. Jeśli planujecie wyjście z domu, parasol może się przydać. Na skali do 23 kresek na plusie. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny i może nie najlepiej wpływać na samopoczucie. Jutro temperatura spadnie jeszcze niżej, ale za to słońca powinno być nieco więcej. Z wysokimi temperaturami na razie się żegnamy.
20: Naukowcy zabrali głos w sprawie poniedziałku i bezsprzecznie ustalili, że poniedziałek to jest najgorszy sposób na spędzanie aż 1/7 całego tygodnia. Na szczęście macie nas, Jerek Jakubek, witajcie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: I błagam, zapamiętajcie ten rytm. O, właśnie tak. Tak jak chciał Alex Warren w numerze Passenger, bo właśnie tak się będziemy kołysać na wakacjach o 15 tysięcy złotych ciekawszych. I to są twoje wakacje? Takie mogą być. Mamy rundę super okazji w naszej zabawie Casa de Palma, w której do wygrania jest 15 tysięcy złotych. Uwaga, jeżeli w twoim numerze telefonu jest jedynka albo siódemka, to masz jeszcze więcej szans niż wszyscy, którzy korzystają z rundy super okazji. Uwaga, kto ma 1 albo 7 w swoim numerze telefonu i wyśle SMS o treści MAX na 7327, ten ma aż 1200 dodatkowych szans na to, by wejść do finału i wygrać na przykład 15 tysięcy złotych, ale mamy też inne świetne wakacyjne nagrody. Więc graj już teraz, wyślij MAX na 7327, zwłaszcza jeżeli masz w swoim numerze jedynkę albo siódemkę, wtedy super mnożnik powoduje, że opłaca się najbardziej. Razy 1200. MAX na 7327.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
14: Widziałem.
13: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
15: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Grazie, Gigi D'Agostino w RMF Max. Przejrzyjcie teraz swoje telefony komórkowe. Tak, popatrzcie na swoje komórki, bo dostałem alert RCB i trochę inny niż zwykle, bo zazwyczaj ostrzegają przed burzami, wiatrem, deszczem i tak dalej. Teraz uwaga, storms, alert do mnie napisał. Strong winds i do tego jeszcze heavy rainfall. Po angielsku, tak, dostałem ostrzeżenie. Wygląda na to, że alert RCB też jeszcze nie wrócił z wakacji.
1: Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: Za moment, a póki co prognoza pogody ostrzegamy, bądźcie blisko. Max.
1: Reklama. Mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Centrum Handlowym Rondo. Cofamy czas.
9: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
8: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową. Rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
9: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
8: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
14: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś niebo nie będzie mogło się zdecydować. Pojawi się słońce i chmury, a lokalnie może również popadać. Jeśli planujecie wyjście z domu, parasol może się przydać. Na skali do 23 kresek na plusie. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny i może nie najlepiej wpływać na samopoczucie. Jutro temperatura spadnie jeszcze niżej, ale za to słońca powinno być nieco więcej. Z wysokimi temperaturami na razie się żegnamy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
4: RMF Max.
15: RMF Max Bydgoszcz.

numer równie słodki, co goferkowy haps. No nie mówcie, że jeszcze nie hapsnęliście jakiegoś gofra w czasie tego lata na maksa. Mamy jeszcze 2 tygodnie, więc spokojnie, na pewno zdążycie. Nowy trend w kategorii związki i rozwody. Niestety, dwukrotnie więcej rok do roku rozwodów wśród par z 30-letnim i większym stażem. To całe szczęście, że Zalia nagrała taką piękną piosenkę o miłości. Może jeszcze coś da się naprawić. Tylko mnie kochaj. Świetna nowość. Gdy

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Czery?
4: Niemożliwe.
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Czery Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Czery dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Czery Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Czeryplichta.pl.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: W Samopołudnie mamy dla Was najnowsze informacje prosto z Bydgoszczy. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Prawie 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez Służby Bezpieczeństwa Maroka. Służby były przygotowane na kolejny szturm.
6: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli Wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta. Tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej.
5: O czym informował Benjamin Kubiak-Piłat.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: W RMF Max nic nam nie umyka i teraz ważne informacje dla kierowców. Trwa remont ulicy Poznańskiej na odcinku od Wełnionego Rynku do ulicy Chwytowo. Roboty będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni, a zakończenie zaplanowano na wrzesień. Równolegle rusza remont ulicy Geodetów na osiedlu Terenów Nadwiślańskich, od ulicy Wyzwolenia do ronda przy ulicy Generała Andersa. Tu prace potrwają około miesiąca i będą prowadzone przy ruchu wahadłowym. Dziś wystartowała dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne na Uniwerku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To szansa dla osób, które nie dostały się na wybrany kierunek. Będą poprawiać maturę w sierpniu albo dopiero teraz podjęły decyzję o rozpoczęciu studiów. Wolne miejsca czekają m.in. na kierunkach takich jak administracja, informatyka, cyberbezpieczeństwo, biologia, ekonomia czy badanie i projektowanie gier. Uczelnia przedłużyła również rekrutację na wybrane kierunki pierwszego i drugiego stopnia, w tym filozofię, germanistykę, geografię i pedagogikę. Do 13 września trwa także nabór na studia niestacjonarne. We Fleszu o 12 także ważne informacje dla fanów czworonogów. Na bydgoskich Glinkach powstanie nowy wybieg dla psów między ulicami Cmentarną i Gniewkowską. Wybieg będzie ogrodzony z osobną strefą dla małych psów oraz urządzeniami do zabawy i treningu. To kolejny element rozwijanego terenu rekreacyjnego na osiedlu Glinki, który zyska także pudełka, ławki i kosze na odpady. RMF Max, czas na pogodowy rzut oka. Dzisiejsza aura będzie mocno zmienna. Na niebie przeplatać się będą chmury i rozpogodzenia, ale miejscami może też pojawić się deszcz. Parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie utrzyma się w normie, a do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś narzekać na gorszy nastrój. Jutro zrobi się chłodniej, ale pogodniej. Szansa na chwilę ze słońcem będzie o wiele większa.
7: Ledwo zdążyliśmy dwa razy mrugnąć w pracy, w międzyczasie patrząc na zegary i chwilę temu była 8, a nagle się zrobiła już 12 z minutami. Pięknie, to jest poniedziałek, to jest popołudnie, to jest RMF Max i Irek Jakubek, witajcie.

Instrukcja obsługi wakacji. Taka bardzo szczegółowa instrukcja obsługi, ale jaka przyjemna, no bo nie trzeba jej czytać. Zresztą kto by tam teraz czytał instrukcję obsługi? Ta jest do posłuchania i świetnie się sprawdzi na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, mimo że to ostatni dzień lata, przynajmniej w tytule. A to jest Kelis i jej rewelacyjne Trick Me, bo tu w RMF Max uwielbiamy przypomnieć piosenki, które bujały parkietami całego świata. No i spowodowały między innymi, że Kelis sosu nie brakuje z dwóch powodów. Bo po pierwsze, sporo zrobiła na tym numerze, a po drugie, jak już zrealizowała się muzycznie, postanowiła zostać szefową kuchni. Trick Me.

0: Proszę zrobić miejsce, tak, proszę zrobić miejsce dla 15 tysięcy złotych. U ciebie 15 tysięcy złotych, co ty na to? Zrób miejsce, a oprócz tego zagraj, bo żeby wygrać, to trzeba najpierw się zgłosić, a teraz najbardziej się opłaca wysłać SMS o treści MAX na numer 7327. 570 dodatkowych szans na 15 tysięcy złotych. Zgłoś się teraz, wyślij MAX 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
12: Widziałem.
11: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
13: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert dalej masz.
19: I po reklamie.

Tak właśnie brzmi Lato na Maxa. Run, run, river. Słuchasz takie trochę w tej piosence. I bardzo dobrze, bo dzisiaj na wyższych obrotach, bo ceny paliw niżej, program powrócił. Niektórzy nie zauważyli, że 95 już dzisiaj nie więcej niż 6,41. Tak, a dieselek 7,37. Fajnie, ale gorzej, bo już się rodakom tak bardzo z powrotem do kraju nie spieszy. To znaczy jedziemy trochę wolniej, żeby mniej palić tego paliwka, co zatankowaliśmy przy autostradzie w Chorwacji za tak mniej więcej 2 euro.

0: super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
11: W RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz słońce, raz chmura, miejscami nawet popada, także no kto co lubi. Parasole jednak warto mieć pod ręką, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę psuć wasze nastroje. Jutro chłodniej, ale większa szansa na słońce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
9: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: Mr. Know-it-all od Teddy'ego Swimsa. To jest RMF Max oczywiście.
1: Przeżyjmy to raz jeszcze. Katarzyna Wasiak, mistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym. Sztafeta 4x100 metrów kobiet z brązowym medalem.
0: Brawo.
1: Maria Żodzik ze srebrnym skoku z wysy. Jeszcze brawo. Natalia Bukowiecka, wicemistrzynią Europy na 400 metrów.
2: A jeszcze mnie w sobotę taka kaszaneczka z grilla wyszła.
0: Za chwilę flash i pogoda, będzie 14, ale na razie nowy Oskar Cyms.
1: Drogie panie, to dla was wszystkich.
0: I dla mojej kaszanki.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
18: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania. To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego. Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
19: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
22: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: To jest Flash, a wysłuchacie RMF Max Bydgoszcz. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 14. Wrócił pakiet ceny paliwa niżej. Benzyna i diesel są dzisiaj wyraźnie tańsze. To oznacza, że kierowcy za litr paliwa zapłacą złotówkę mniej. Od razu widać spory ruch przy dystrybutorach.
0: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
1: Czyli jest taka ulga w portfelu?
0: Oczywiście, że tak, oczywiście. Myślę, że każdy dzisiaj będzie korzystał. Będą tutaj dzisiaj pewnie kolejki długie.
3: Pewnie, że różnica jest bardzo duża. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
1: Czuć różnicę?
9: Zdecydowanie czuć. Zawsze parę litrów do przodu.
24: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych Anna Pałamar.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
24: Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży. Sprawca działał na Wyżynach, kradnąc kwiaty z kwiatomatów oraz alkohol i papierosy ze sklepu monopolowego. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów kradzieży z włamaniem. Okazało się, że odbywał już karę za podobne przestępstwa i odpowie teraz w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia. W kalendarzu jeszcze wakacje, ale niestety letnia laba powoli dobiega końca. Dlatego dziś łapiemy Was na ulicach i pytamy, jak spędzicie ostatnie 2 tygodnie wakacyjnej przerwy.
23: Plany na resztę wakacji?
25: Pewnie spędzę je z dzieckiem. Jako, że moje dziecko ma wakacje wolne od przedszkola, więc muszę jakoś ten czas zaplanować. Pewnie na aktywnie.
26: Jadę nad morze.
23: Jedziesz nad morze na koniec wakacji?
26: Tak, na ostatni tydzień. Gdzieś wychodzić ze znajomymi i po prostu nie myśleć o szkole.
24: Usłyszał nasz reporter Łukasz Zakrzewski. I na koniec szybkie przypomnienie. Trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne na Uniwerku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wolne miejsca czekają m.in. na kierunkach takich jak administracja, informatyka, biologia, ekonomia czy badanie i projektowanie gier. Uczelnia przedłużyła również rekrutację na wybrane kierunki 1. i 2. stopnia. To teraz szybki rzut oka na to, co za oknami. W kolejnych godzinach nie zabraknie słońca, ale chmury również będą się pojawiać, a lokalnie możliwe są opady deszczu. Parasol może się przydać. Na termometrach do 23 kresek powyżej zera. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny i może dziś dawać się we znaki. Jutro na skali niżej, ale słońca powinno być więcej, a upały według synoptyków na razie odpuszczą.
27: Karina, a co ty tak smutno patrzysz w ten ekran? O co chodzi?
28: Zerknęłam na cenę paliwa.
27: Ale przez CPN wszedł, miał być taniej.
28: No ale dalej drogo.
27: Już wasza polityczna...
28: Dawid Miązek i Karina Nicińska, lato i wszystko gra.
27: Do 17 z wami zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Better Times. To Robin Schulz i Babs, słuchacie RMF Max, a pod dzisiejszy dzień lumpeksu, bo nie wiem, czy wszyscy odnotowali, słuchajcie, historia Kariny teraz z życia wzięta, z dzisiaj.
1: Byłam na spacerze, no. Widziałam na wieszaku na wystawce, napaliłam się, czekałam cały weekend i dzisiaj punkt 9 byłam już tam pod sklepem i czekałam na wielkie otwarcie z chmarą ludzi, która czekała razem ze mną.
0: Wbiegasz i co?
1: Tak, poluję, tu przepycham się między jednym, drugim wieszakiem, człowiekiem, chwytam za ten sweter podwójny z jakiegoś powodu i tą torbę, którą sobie wymarzyłam, biegnę do tej kasy, stoję w kolejce i nagle, jak na mnie pani warknęła, że z wystawki to nie można, absolutnie, zakaz, co 3 tygodnie wystawka zmieniana.
0: I musiałaś oddać?
1: Musiałam.
0: Ojej. A widzicie, słuchajcie, u nas nie trzeba w ogóle polować, wystarczy wysłać hasło max pod 7327 za 3,69 albo wbić na www.rmfmax.pl.
1: Nie, że kolejki.
0: Nie ma bez kolejki.
1: Nie, że wam ktoś będzie...
0: Jesteście.
1: Nie, że wam ktoś powie, że z wystawki to nie, to tam proszę przyjście za 3 tygodnie. Teraz, dzisiaj możecie grać.
0: Tak,
1: 15 tysięcy
0: dzisiaj możecie wygrać 15 tysięcy złotych i potem wchodzicie sobie do takiego sklepu i 15 tysięcy złotych na koncie, w portfelu i proszę, z wieszaka, z wystawki, skąd chcecie. Panik tam się drze, z wystawy nie wolno, a wy mówicie, co mnie nie wolno?
1: Jak tak się wygrywa będzie. 15 tysięcy złotych w RMF Max, to wszystko wolno, więc wbijajcie szybko do gry. No nie pozwólcie, żeby tam kasa minęła was obok nosa albo wieszaka.
0: Hasło max pod 7327 wysyłajcie albo zapraszamy na naszą stronkę rmfmax.pl.
1: 15 koła czeka. No.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: leci ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: takiego ognia afrobitowego potrzebujemy o tej porze. Po południu w RMF Max, Shimza, Arko i Fire, Fire.
1: Bo będziemy polować.
0: No.
1: Mamy dzisiaj Dzień Lumpeksu, święto wszystkich ludzi, którzy potrafią wejść do sklepu, przekopać 300 wieszaków i znaleźć tą jedną rzecz, która absolutnie nikomu na świecie poza nimi nie jest im potrzebna. Ale tak, dzisiaj jest wasz dzień, moi drodzy.
0: Święto tych wszystkich, którzy polują na okazję. Słuchajcie, no to właśnie o to chcieliśmy was podpytać. Co wam się udało kiedyś tak upolować cenowo, że wiecie, to normalnie kosztuje tam, nie wiem, z tysiaka, wyście za 50 zł trafili.
1: Mi się taki... tak udało, słuchaj. No, taki gofer nad polskim morzem to ile? 5 dych trzeba liczyć teraz zbitą śmietaną?
0: Nie, no, no 4 na
1: pewno. A mi się za 2 złote udało.
0: Co ty gadasz? Mhm. Jak?
1: Bo na ziemię upadł. Ale zasada 5 sekund absolutnie zachowana.
0: Ja kiedyś kupiłem, słuchajcie, auto, nie powiem jakiej marki, niemieckie, normalnie z tego rocznika kosztowały po 40 tysięcy złotych. Ja kupiłem za 20. Owszem, słuchajcie, miał 2 różne numery VIN. Były trochę grudki od lakieru. No i trochę rdzewiał, ale pan, który mi to sprzedawał, uczciwie powiedział, że to od łez tego poprzedniego właściciela z Niemiec to sprzedawał. Oczywiście, że tak, to była okazja.
1: Czekamy na wasze okazje, moi drodzy. Nie pytamy, ile wydaliście, tylko co, no i ile przede wszystkim nie musieliście na to wydawać. 3001 albo Messenger RMF Max.
0: Głosóweczki też można nagrywać. Jak nas zaskoczycie, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą.
1: Okazyjne.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Czery?
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Czery Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Czery dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Czery Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Czeryplichta.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi

0: kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
5: To teraz szybki rzut oka na to, co za oknami. W kolejnych godzinach nie zabraknie słońca, ale chmury również będą się pojawiać, a lokalnie możliwe są opady deszczu. Parasol może się przydać. Na termometrach do 23 kresek powyżej zera. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny i może dziś dawać się we znaki. Jutro na skali niżej, ale słońca powinno być więcej, a upały według synoptyków na razie odpuszczą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wojmak, stacja kontroli pojazdów. Właściciel serwisu oraz bezdotykowej myjni samochodowej w Fordonie. www.wojmak.pl.
6: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: przychodzi taki moment na każdej wakacyjnej imprezie, że trochę siada atmosfera, trochę może wszyscy robią się zmęczeni i wtedy wjeżdża ten numer i nagle wszyscy odkrywają sobie taneczny talent do Latino, Danza Kuduro, Dono Barri Lucenzo w RMF Max.
1: A jeżeli was jeszcze nie przekonaliśmy, to z pewnością wystarczy pojechać do Mielna i sprawa się sama tak naprawdę wyjaśni. Mm-hmm. Ale nasze ukochane polskie Mielno znowu zbiera recenzję. Tak. Tym razem od niemieckiej turystki, która przyjechała do kurortu i odkryła, że no nocą nie jest tam szczególnie cicho. Zrobiła taki cały filmik w internecie na TikToku, gdzie mówi, że bardzo głośno, wszyscy śpiewali, nie polecam.
0: Ale się odpocząć.
1: Czyli po prostu, nie oszukujmy się, Niemka odkryła, że Mielno jest po prostu Mielne.
0: Pani Helgo, proszę się zgłosić do RMF Max na nasz koszt, bilet do Ciechocinka, tam jest spokojnie. Somewhere my body isn't ready.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
6: Widziałem.
5: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
7: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. I po reklamie.
11: O tym, co ważne w Bydgoszczy i okolicach, już teraz we Fleszu w RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 15. Wieczorem do Polski wraca grupa Polaków rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech. Rządowym samolotem mają przylecieć 22 osoby. Władze województwa podkarpackiego przygotowują się do ich przyjęcia.
12: Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
11: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
13: To jest RMF Max Bydgoszcz.
11: Policjanci z Bydgoszczy przeprowadzili 3 kontrole. W wyniku tych działań zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków i substancji psychotropowych. W Szwederowie zatrzymano 19-letniego mężczyznę, który miał przy sobie ponad 0,5 kilograma zakazanego towaru. W Błoniu oraz Śródmieściu zabezpieczono kolejne porcje narkotyków. 3 zatrzymanym postawiono zarzuty, najmłodszy trafił na 3 miesiące do aresztu. Pozostali objęci są dozorem policyjnym. W RMF Max nic nam nie umyka i teraz ważne przypomnienie dla kierowców. Trwa remont ulicy Poznańskiej na odcinku od Wełnianego Rynku do ulicy Chwytowo. Roboty będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni, a zakończenie zaplanowano na wrzesień. Równolegle rusza remont ulicy Geodetów na osiedlu terenów nadwiślańskich od ulicy Wyzwolenia do ronda przy ulicy Generała Andersa. Tu prace potrwają około miesiąca i będą prowadzone przy ruchu wahadłowym. Wakacje nad wodą, czemu nie? Dla spokoju ducha jednak warto mieć przynajmniej podstawowe umiejętności pływania. Dlaczego?
14: Powinniśmy umieć pływać co najmniej, myślę, że 2 style.
11: Z instruktorką pływania Mają Felkel rozmawiał Przemek Wałczyński. To wszystko w tym fleszu, a już za moment u nas flesz sportowy. Ma go dla Was Paulina Michta, koniecznie zostańcie z nami.
15: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: 8 medali wywalczyli nasi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy w Birmingham. 6 srebrnych i 2 brązowe. Ostatnie dołożyła Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów.
17: I otworzyłam swój własny worek z medalami, więc teraz chciałabym zdobywać medale europejskie, ale też na Mistrzostwach Świata.
16: Mówiła zawodniczka. Za to z pływackich mistrzostw Starego Kontynentu Polacy przywieźli 2 medale, w tym 1 złoto. Zmieniamy dyscyplinę i zaglądamy do piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj komplet punktów wywalczyli Motor Lublin, Krakowia i Górnik Zabrze. Raków Częstochowa po 3 meczach nadal bez zwycięstwa.
18: W Europie przyszliśmy Hammerby i teraz będziemy szczęśliwi.
0: i w Ekstraklasie będziemy oddawali punkty. No nie na tym to polega i oczywiście jest to martwiące.
16: Tyle trener Dawid Kroczek. A w Anglii tarcze wspólnoty podnieśli piłkarze Arsenalu. Pokonali Manchester City 3-0. Iga Świątek wciąż na fali. W trzeciej rundzie w turnieju w Cincinnati zmierzy się dziś o 17:00 z Marią Sakkari. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider, a Magdalena Fręk z Jeleną Rybakiną.
15: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Dziś czeka nas prawdziwa pogodowa przeplatanka. Słońce będzie walczyć na niebie o swoje 5 minut z chmurami, a miejscami z tych chmur może spaść deszcz, parasol więc warto mieć pod ręką. Na skali maksymalnie 23 stopnie na plusie. Ciśnienie utrzyma się w normie i do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę popsuć nastroje. Jutro niższa temperatura, ale za to większa szansa na słoneczne chwile.
6: Umawiamy się. Przez najbliższe 3 minuty nic nie mówimy.
18: No ale... Ale wiesz, Karina, że my w radiu pracujemy?
6: No i co?
18: No jajco, no płacą nam za gadanie, no.
6: Karina Nicińska.
18: Dawid Miązek. Nie będziemy mówić przez najbliższe 3 minuty, bo będzie Jason Derulo teraz i Michiko.
6: Lato i wszystko gra.

0: to z myślą o tych wszystkich, którzy właśnie rozpoczęli dzisiaj swój urlop. Alex Warning Passenger w RMF Max.
1: A tak naprawdę to jest piosenka o was. O was wszystkich. Tak, tak. Bo wy jesteście pasażerami pierwszej klasy.
0: No.
1: Na wymarzone wakacje. Tylko wy jeszcze nie wiecie, że to o was. Ale tak, jesteście pasażerami, czekają na was bilety, pierwsza klasa, all excuse me, ciepłe kraje, wymarzony urlop za 15 tysięcy złotych, które można zgarnąć dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
0: I w tym momencie wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły 590 razy.
1: Wow.
0: Każdy jeden SMS, który wy teraz wyślecie z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl mnożymy 590 razy.
1: 15 tysięcy złotych za te pieniądze, miejsca w samolocie już dla was wygrzane. To wszystko już jest wasze, tylko musicie postawić kropkę nad i sięgnąć po tę kasę, wejść do finału, wybrać sobie palmę i zgarnąć pieniądze, 15 tysięcy.
0: No to co? Klikamy szybciutko hasło MAX pod 7327.
1: Albo można też wbić na rmfmax.pl i tam też mnożymy 590 razy, więc spoko. Przez internet też można. Tylko przez najbliższe 10 minut runda bonusowa potrwa, także spieszymy się.
0: Kasa czeka. 15 tysięcy złotych. Kto wie, może na podróż życia.
1: I miejsce w samolocie też czeka.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Cukier biały paczkowany tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 5. Kup wybrane lody Vibes Coral 1 litr, a lody Vibes o smaku wanilia, słony karmel otrzymasz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
8: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
7: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
8: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
7: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
13: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: Hotel Room Service od Pitbulla, no bo od kogo? W RMF Max.
1: Dzisiaj dzień lumpeksu, więc świętują wszyscy, którzy zamiast kupować, polują. I o to was dzisiaj między innymi na Messengerze RMF Max pytaliśmy, co tam udało wam się tak kupić tak tanio, że do dzisiaj o tym opowiadacie.
0: Najokazyjniejsze z okazji. Agnieszka napisała na przykład, że wyczaiła kiedyś jeansową torebkę za 2 złote, ale bardzo jej się podobała. W końcu trafiła na dno szafy, ale teraz odkryła ją jej córka.
1: No patrz, serce wiedziało. Nawet
0: dla kogo
1: wtedy
0: kupuje? A tutaj Mateusz. Co Mateusz okazyjnie kupił?
2: Auto warte 50 tysięcy, a ja za nie zapłaciłem 30 okazjonalnie.
0: Ale ja?
2: Ponieważ kupione zostało od cioci. Chciała minimalnie 40, ale jednak koniec końców udało się ją przekręcić i zapłacić tylko 30.
0: Przekręcić ciotkę.
1: Licznik to ty se możesz, chłopie, przekręcać. Ciotkę w spokoju zostaw.
0: Zostajemy w tematach rodzinno-oszczędnościowych, bo jeszcze z nami Krzysiek.
3: Wydałem córkę za mąż. Nawet nie pytajcie, jakie to oszczędności.
1: Czy ty słyszysz, jaki on jest szczęśliwy?
0: Co prawda to ktoś upolował córkę, ale no, okazja się trafiła. Lecą do Roberta gadżety RMF Max, a my lecimy z Sfukajem i Liwką.
1: Na działkę. Max.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: faktycznie brzmienia, dzięki którym można trochę odlecieć. Fly High, nowość od Tobiego Romeo w RMF Max.
1: A jeszcze wcześniej chcę więcej od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa, chociaż z Liwką to będziemy spędzać w najbliższą środę na maksa dużo czasu.
0: Ruszamy w Max Tour właśnie z Liwką. Liwka nam pokaże swoje ulubione miejscówki w Mikołajkach i też poznamy ją od trochę takiej mniej socialowej i gwiazdorskiej strony.
1: Więc jeżeli przegapiliście ostatnie odcinki Max Toura z Sarą James prosto z Pobierowa, to koniecznie wpadajcie na social media RMF Max, tam więcej szczegółów.
0: A z Liwką widzimy się w środę. RMF Max. Reklama. Euro na wszystko cię stać.
2: Eurorama ty masz, kupuj. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest

0: poniedziałek.
1: Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
5: Widziałem.
4: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
6: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na leżąco.
11: Na słodko.
10: Na długie wieczory.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
14: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Dziś czeka nas prawdziwa pogodowa przeplatanka. Słońce będzie walczyć na niebie o swoje 5 minut z chmurami, a miejscami z tych chmur może spaść deszcz. Parasol więc warto mieć pod ręką. Na skali maksymalnie 23 stopnie na plusie. Ciśnienie utrzyma się w normie i do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę popsuć nastroje. Jutro niższa temperatura, ale za to większa szansa na słoneczne chwile.
13: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: oczekiwani Ways and Long Swedish House Mafia w RMF Max. Kto oczekuje na 16, to się niedługo doczeka, bo to już za chwilkę.
1: I również wtedy najnowsze informacje, chociaż jak tak zerkam cały czas, jak sytuacja ma się obecnie w okolicach Etny, która cały czas niestety krzyżuje plany turystom, no zakazy dalej obowiązują, więc ani nie dolecicie, ani nie wylecicie z Sycylii obecnie.
0: No i tutaj widać, że polskie morze ma jednak swoją przewagę. Może są paragony grozy, może są parawany, może pogoda nie zawsze taka jak trzeba, a przynajmniej wulkanów nie ma.
1: I kiedy odwoływane są kolejne loty do Włoch, to gdzieś tam w okolicach Podlasia albo Łaz i Chłopów ktoś pierze czystą pościel i wywiesza tabliczkę z napisem Wolne pokoje.
0: Zimmerfrei!

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
0: I po reklamie.
18: Lasu.
19: Na dziko.
3: Bez planu.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.
10: Najświeższe informacje w RMF Max już teraz na zegarach 16. Anka Kiemestowicz, zapraszam na flash. A na początek aktualny raport z dróg. Najpierw utrudnienia na Dolnym Śląsku. Na trasie S3 na wysokości Bolkowa zablokowany jest jeden pas na Legnicę, a na A4 w pobliżu węzła Krzyżowa pas na Zgorzelec. Możliwe są też jeszcze przestoje na S7 między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Port. Po zderzeniu 4 aut na czas pracy służb zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Elbląga. A kierowców na S8 w Warszawie może przytrzymywać jeszcze zablokowanie pas między węzłami Broniewskiego i Marymącka.
7: To jest RMF Max.
10: Dziś wieczorem do Warszawy ma dotrzeć pierwsza grupa Polaków, którzy ucierpieli w wypadku autokaru na Węgrzech. Jak informowaliśmy, 22 osoby mają przylecieć rządowym samolotem.
4: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
10: Tyle rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodajmy jeszcze krótko, że samolot do Warszawy ma mieć międzylądowanie w Rzeszowie. A teraz na moment przenosimy się na Sycylię. Nie widać końca kłopotów pasażerów na lotnisku w Katanii. Od niedzieli trwa nowa faza erupcyjna Etny, która rozpoczęła się dzień po ponownym, całkowitym otwarciu największego na wyspie lotniska. Spółka zarządzająca portem lotniczym poinformowała, że do jutra, do południa liczba przylotów została zmniejszona do 10 na godzinę. Ograniczenia nie dotyczą odlotów. Pogoda może się dzisiaj bardzo dynamicznie zmieniać. IMGW ostrzega przed burzami w pasie. trasie od Lubuskiego i południe Wielkopolski przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę, a front silnego deszczu z burzami ma się przemieszczać na wschód, gdzie dotrze najpóźniej. Tam alerty mają obowiązywać do jutrzejszego poranka. Więcej o pogodzie już za moment.
11: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz słońce, raz chmury, a miejscami niewykluczony jest także deszcz. Parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Piometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę popsuć Wam humory. Jutro chłodniej, ale za to większa szansa na słoneczne chwile. Upały na razie odpuszczają.
17: Doprawmy ten poniedziałek odrobiną tak emocji, a nawet nie odrobiną, bo być może wzbogacimy kogoś w tej godzinie o 15 tysięcy złotych, a mamy już z Kariną w tym doświadczenie.
19: Bo w tej godzinie finał naszej zabawy Casa de Palma i 16 w RMF Max też rozpoczynamy totalnie na maksa. To David Guetta z Zalokiem już teraz.
17: Karina Nicińska, Dawid Miązek, zapraszamy.

0: Ze wszystkich polskich raperów on ma to coś, to White 2115 w RMF Max.
1: To coś ma znowu Iga Świątek. Ostatnio wygrała turniej w Montrealu. Dzisiaj zaczyna się turniej w Cincinnati i Iga za mniej niż godzinkę zmierzy się z Greczynką Sakkari.
0: Tak jak będziecie oglądać przy obiedzie, to jesteście albo team schabowy, albo team gyros.
1: Słuchajcie, gyros świetny, ale na przystawkę.
0: Max. A przed nami koleżanka Igi Świątek, Taylor Swift.
1: No, bo one sobie tam jakieś listy pisały,
0: no tak,
1: nie?
0: No tak, to wiesz, żeby szczęście przyniosło.
1: Amulet, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: ochłodzenie, ale to jest nuta, która rozgrzewa. Latino te topiki, Becky, Gife. Co? Co się dzieje? Ciszę.
1: Gadasz i gadasz, a tu są ważne rzeczy takie. W tym momencie, uwaga, wszyscy dają RMF Max na pełen regulator.
0: A po drugie, słuchajcie, też włączamy sobie dzwonki w telefonie, bo to już zaraz finał zabawy Casa de Palma.
1: Zobaczymy, kto wie, może za chwilę do kogoś z was powędruje nawet 15 tysięcy złotych.
0: Za mniej niż 10 minut finału.
2: RMF Max. Reklama.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
14: I po reklamie.
15: Na luzie.
16: Bez granic.
15: We dwoje.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed chwilą w RMF Max Dawid podsiadło, a my mamy nadzieję, że za chwilę powiemy siadło.
2: Albo wy, że usiądziecie z wrażenia. No ci jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na jakąś wygraną, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Numer już mamy wykręcony. O, jest nawet sygnał, także dobrze.
3: Tak, słucham.
1: A, o, i halo też mamy.
2: Dzień dobry, cześć. Karina Nicińska z tej strony. Dawid Miązek, RMF Max.
3: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
3: Alicja.
1: Ala, w jakim ty dzisiaj jesteś nastroju?
3: Bardzo dobrym.
1: I to się świetnie składa.
2: W nastroju do wygrywania.
1: My jesteśmy za to w nastroju do rozdawania kasy i nagród, więc myślę, że się jakoś zgramy, nie?
3: No, też tak myślę.
2: Ale powiedz, Ala, ty coś tak dzisiaj przeczuwałaś może, że do ciebie zadzwonimy? Jakiś taka, wiesz, intuicja, coś tam smyrnęło za tym uchem?
3: Nie, kochanie, w ogóle.
2: Czyli totalna niespodzianka, kompletnie się nie
3: tak
2: spodziewałaś.
3: Szczerze mówiąc, pierwszy raz zagrałam przez internet.
1: A,
2: o, widzisz. Na rmfmax.pl.
1: No i super.
2: Pierwszy
1: no i super.
2: I szczęśliwy.
1: Tam zawsze na rmfmax.pl jest runda bonusowa, więc widzisz, opłaca się. Dobrze, ale ci przedstawię sytuację, w której się znalazłaś. Po pierwsze jest lato, jest pięknie, my dzwonimy, chcemy ci dać nagrodę. Po drugie, mamy 26 palm w studiu, na każdej jest kokos zawieszony. W kokosie jest nagroda. Ty wybierz sobie numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć i zgarniasz nagrodę, która jest pod nią.
2: Od 1 do 26.
3: No to oczywiście 13.
2: 13.
1: No, 13.
2: A powiedz, a ta 13 to jakaś taka szczególna, szczęśliwa?
3: Szczęśliwa liczba moja.
2: A czemu?
3: Zawsze miałam, grałam w siatkówkę z 13.
1: O, w siatkówkę, no dobrze, no to proszę. Wszystko wiemy. Dobrze, nie tracimy czasu, tylko potrząsamy kokosem. Już leci nam kokos w dół i sprawdzamy, co tam w środku jest. Alicja, lubisz słodycze?
3: Nie.
2: Ale idę o zakład, że twoja rodzina i sąsiedzi tak już za chwilę się do ciebie zbiegną.
1: Wszyscy cię będą odwiedzać, cała okolica, bo w kokosie numer 13 mamy...
2: maszynę do lodów!
3: O matko boska. Niesamowite.
1: Tego no, się pewnie nie...
3: Cieszę się bardzo.
2: No, i o to chodzi.
3: Bardzo dziękuję.
2: Kto wie, może to z czasem na jakiś biznes nawet zamienisz. Wszystkiego dobrego, Ala, ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy gorąco, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa.
2: Pa.
1: No, to ktoś chce się schłodzić, kto na lody, to do Alicji już powoli zapraszamy.
2: Ale
1: kto chce zgarnąć
2: wakacji,
1: pieniądze albo
2: właśnie
1: nagrodę?
2: Można zgarnąć jeszcze kasę, nawet 15 tysięcy złotych, więc wchodźcie do gry. Już teraz można z hasłem MAX pod 7327 za 3,69.
1: Albo tak jak Ala pierwszy raz przez internet to zrobiła i od razu siadło. www.rmfmax.pl, tam zawsze jest runda bonusowa.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Onyx, Jennifer Lopez, Everything's Fine, RMF Max.
1: Patrz, jak biegną.
0: Kto?
1: Justyna z Michałem.
0: A, faktycznie, no, jak sarenki do paśnika. Jak młode borsuki na żer.
1: Jak taka sarenka na polu w podskokach. Raz, dwa, Michał Siwek i Justyna Borycka już za chwilę w kanale nadawczym specjalnie dla Was w RMF Max.
0: Więc będzie piękny i fajny i klimatyczny powrót do domu, a my do Was wracamy już jutro po 13. Dziękujemy bardzo, Karina Nicińska.
1: I Dawid Miązek, trzymajcie się.
0: Pa.
1: Buziaki, pa, pa.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Cukier biały paczkowany tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 5. Kup wybrane lody Vibes Coral 1 litr, a lody Vibes o smaku wanilia, słony karmel otrzymasz gratis. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
10: Cherry.
9: Niemożliwe.
10: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
9: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
10: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
11: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze. Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
12: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
11: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
12: Wybierz swój kierunek i sprawdź

Umywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz słońce, raz chmury, a miejscami niewykluczony jest także deszcz. Parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, więc aura może dziś trochę popsuć Wam.

0: Home.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
5: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
7: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
0: I po reklamie.

0: Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: RMF Max, czas na najświeższy flash. Na zegarach już 17. Anka Kiemestowicz, zapraszam. A flash zaczynamy od niepokojących informacji z Belgii. Strażacy walczą z największym pożarem w historii kraju. Ogień strawił już 3000 hektarów rezerwatu od Fań na wschodzie Belgii. Z powodu zagrożenia ewakuowano 600 osób z dwóch wsi, a także mieszkańców po niemieckiej stronie granicy. Pożar wybuchł w piątek. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr.
4: To jest RMF Max.
5: Niepokojące informacje mają dla nas też toprowcy. Za nami rekordowy od początku wakacji weekend w Tatrach. Rekordowy pod względem pracy dla ratowników.
6: Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a TOPR, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga śmigłowca, wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem.
5: Niestety, jak dodaje Maciej Pałachicki, mężczyzny nie udało się uratować. We flaszu o 17 o uwagę prosimy teraz kierowców. Poznaliśmy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały na stacjach jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37. To oznacza, że ceny będą identyczne jak dzisiaj. A na koniec jeszcze na moment przenosimy się do Turyngii, bo właśnie tam padła rekordowa wygrana w niemieckim lotto. Szczęśliwiec zgarnął 50 milionów euro. Od końca marca w Niemczech nikt nie trafił sześciu właściwych liczb wraz z tak zwaną superliczbą, co było najdłuższą taką serią w historii gry. A już teraz w RMF Max pora na prognozę pogody.
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
7: RMF Max zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś niebo nie będzie mogło się zdecydować. Pojawi się i słońce, i chmury, a lokalnie może również popadać. Jeśli planujecie wyjść z domu, no to parasol może się przydać. Na skali do 23 kresek na plusie. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny i może nie najlepiej wpływać na samopoczucie. Jutro temperatura spadnie niżej, ale za to słońca powinno być nieco więcej. Z wysokimi temperaturami na razie się żegnamy.
4: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
3: Hity na maksa.
8: Ach, wreszcie poniedziałek, nie mogłem się doczekać.
9: A tak? Co takiego w takim razie w ten poniedziałek pięknego?
8: Słuchaj, po dwóch niehandlowych dniach ja wszedłem dziś do sklepu i powiedziałem: wow!
9: Ile rzeczy! Ile można kupić! Wow! Ile można mieć! No to wow, my z wami do 20 w kanale nadawczym. Siwek i Borycka, cześć.
8: Siemano.

0: Hey, to jest Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling w RMF Max. No nie da się powstrzymać przed taką reakcją przy tym numerze. 8 minut po piątej. Michała widzę, że to zupełnie rozwaliło.
1: Bo ja sobie wyobraziłem ciebie w takim szlafroczku gospelowym.
2: Hey, got this feeling.
0: Ale to się dzieje, tylko że nie w gospelowym, a normalnym domowym szlafroczku i myślę, że nie jestem w tym jedyna. Ale dobra, wystarczy o Justinie, teraz czas na stop. O czym teraz myślisz?
1: Ale no właśnie, jak zawsze prosimy o tylko szczere odpowiedzi. I te szczere odpowiedzi proszę kreatywnie, ciekawie opisać u nas na Messengerze RMF Max i cztery wejściówy do największego parku rozrywki w Zatorze mogą być wasze.
0: Tak jest, możecie nam nawet pojechać w szlafroku. Nikt tego nie sprawdza, także śmiało o czym myślisz, daj znać na Messengerze RMF Max.
1: Szlafroka nie, tylko wysokość przy wejściu na roller coastery sprawdzają. RMF Max.

0: Shakira z piosenką o dwóch chińskich sprzedawcach jaj.
1: Daj i daj.
0: Daj, daj. Jest 17:17.
1: To się zgadza. To było bardzo śmieszne, ale ja jestem teraz mega podekscytowana.
0: Ale to jest nic, słuchaj tego.
1: To jest nic, słuchaj tego. Jestem bardzo podekscytowana, bo wymyśliłam dzisiaj dowcip.
0: Dawaj go.
1: Po raz pierwszy w życiu. Uwaga, czytam dowcip.
0: Czy mam od razu załadować tu dżinglownicę?
1: Tak.
0: Dobra.
1: Chciałabym kiedyś znaleźć stomatolożkę o imieniu Elżbieta, bo wtedy mogłabym jej powiedzieć: elaboruj.
0: To jest śmieszne. To jest autentycznie śmieszne, Boryna. Nie spodziewałem się tego.
1: Dziękuję. Reklama.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
5: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: DJ Goja, Jason Derulo i Michiko w RMF Max. My tutaj robimy dobry vibe, bo wiemy, że 14 dni tylko zostało do końca wakacji i tu nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko raczej poinformować, bo będą ważne rzeczy się działy od września w szkołach, słuchajcie.
1: Tak.
0: Od 1 września dbamy o zdrowie naszych dzieci, wszyscy kolektywnie.
1: Ale się dzieci cieszą, na pewno.
0: Dzieci się mega cieszą, bo od 1 września ze szkolnych automatów znikną słodycze, a pojawią się m.in. sałatki, przeciery, orzechy, suszone warzywa i owoce, no i jeszcze tak na dobicie będzie też gorzka czekolada.
1: No, żeby przypadkiem nie popijały słodzonej coli, jak będą szły za winkiel na fajkę.

0: sama.
1: Mega, Marian,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty. Różne rodzaje. 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold. 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. I po reklamie.

0: gwiazda.
1: Na randkę, nad wodę.
0: Zawsze na maksa, lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś niebo nie będzie mogło się zdecydować. Pojawi się i słońce, i chmury, a lokalnie może również popadać. Jeśli planujecie wyjście z domu, no to parasol może się przydać. Na skali do 23 kresek na plusie. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny i może nie najlepiej wpływać na samopoczucie. Jutro temperatura spadnie niżej, ale za to słońca powinno być nieco więcej. Z wysokimi temperaturami na razie się żegnamy.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: O tej porze myśli mogą płynąć w różne rejony. Być może na obiad jest już trochę późno, ale podobno też wyczekane lepiej smakuje. Ania, jak to jest?
2: No myślę, że tak, ale jeszcze zostało mi 1,5 godzinki drogi do domu. I kurczak z pesto bazyliowym i z makaronem wiedzie, jak złoto.
1: Okej, to gdzie ty jesteś w takim razie, że aż tak 1,5 godziny musisz jechać?
2: No teraz to już całkiem blisko, bo wracam z Gdyni.
3: Do kurczaka, wiem, ale...
1: tak bardziej geograficznie.
2: Tak, z Gdyni do Wrocławia.
1: Okej, no to kawał drogi faktycznie. Czy ty już jesteś po urlopie?
2: Znaczy urlop urlopem, ale jednak serduszko tak zdecydowało, że ukochany jest na drugim końcu i jeździmy.
3: Matko, to trudne historia. To są wybory współczesnej młodej kobiety. Tu ukochany, tu kurczak i nie wiadomo jak to pogodzić.
1: A tu ukochany z kurczakiem pewnie czeka.
2: Dokładnie.
3: Bo ja myślałem, że ukochany w Gdyni właśnie.
1: Do ukochanego, do kurczaka
3: do
1: i od razu, słuchaj, z 4 biletami
2: i do
1: Energylandii, więc będziesz mogła za tego kurczaka podziękować biletem i super przygodą w zatorze.
2: Bosko, nie mogę się doczekać.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
4: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: W Krakowie i zastanawiacie się, co zrobić z wieczorem, pogoda ma dla was pewną propozycję. Zostańcie blisko dachu. Po godzinie 18 na termometrach około 24 stopni, ale niebo zacznie coraz bardziej przypominać zwiastun filmu katastroficznego. Będzie pochmurno, miejscami mogą pojawić się burze i mocniejszy deszcz, a ostrzeżenia dla Krakowa obowiązują aż do północy. Dlatego warto potraktować ten wieczór jako oficjalny dzień odpoczynku po weekendzie. Brzmi fair.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
3: No i co z tą prognozą?
4: No, widzisz, różnie będzie, różnie może być, ale my się pogodą nie przejmujemy, bo z RMF Max jest jazda, są wakacje i wysyłamy was dzisiaj jeszcze na Erste Letnie Brzmienia i na Fire Festival.
3: Matko, tu i tu?
0: Max!
4: Tak, więc zapnijcie pasy.
3: A to trzeba tu i tu? Można sobie wybrać jedno?
4: Nie, no można sobie wybrać jedno. Myślę, że nawet tu i tu to może być ciężko.
3: Ja nie mam tyle urlopu.
4: A kto powiedział, że ty jedziesz?
3: Daj mi spokój.
4: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz, a to jest kanał nadawczy Siwek i Borycka. Cześć.

0: Dancing in the Moonlight to Jubel w RMF Max. I jak się wybieracie na przykład w ten weekend nadchodzący na wesele, to myślę, że warto DJ-a poprosić o tę piosenkę, bo bardzo miło się do tego tańczy. 9 minut po 6 w RMF Max.
1: No właśnie, wrzucić troszeczkę taki niższy bieg, zwolnić, odpocząć, żeby potem móc znowu zaszaleć. Na przykład na Erste letnich brzmieniach w Trójmieście, drodzy Państwo.
0: Tak jest, tam już w ten weekend kolejny przystanek wakacyjnej trasy Erste letnie brzmienia. Znów będzie Brodka z Grandą, będzie Grzegorz Turnał, słuchajcie, z zespołem. Będzie też Vito Bambino i wszyscy naprawdę wspaniali artyści, których z anteny RMF Max też znacie dobrze. No i żeby te bilety dzisiaj zdobyć, żeby o nie zawalczyć, to mamy proste pytanie. Co jest dobre, jak jest letnie?
1: Pieróg.
0: Letni pieróg.
1: Taki, który podgrzałaś, żeby zjeść na świeżo. Ale on już tak odczekał z pół godzinki na tej patelni. I wtedy haps.
0: Ale to wtedy jest idealny, robi się za twardy?
1: Nie, on, nie, bo nie zdążył jeszcze stwardnieć. Okay, i on jest jeszcze trochę ciepły.
0: Sweet spot tak zwany.
1: Tak, to on
0: no
1: właśnie,
0: dobrze.
1: Co jest dobre, jak jest letnie? Wy musicie wymyślić swoje odpowiedzi, opisać to ciekawie, wysłać nam na Messenger RMF Max. Autor najciekawszej odpowiedzi zgarnia wejściówki na Erste letnie brzmienia.

0: Ale to jest dobry vibe, idealnie na poniedziałek. Ring my bells, RMF Max. A my to jeszcze, słuchajcie, poprawimy. Tylko musicie włączyć wyobraźnię, bo uwaga.
1: Pies rasy Korgi, jak wygląda, każdy wie.
0: Tak jest. A na Litwie odbył się wyścig tych psów. Rasy Korgi.
1: No i to jest jakby śmieszne samo w sobie, wiecie, z jakiegoś powodu.
0: Te śmieszne małe pieski, co mają takie pluszowe pupcie i takie pluszowe łapcie, i one się po prostu ścigają.
1: I właśnie ta śmieszność nawet jest taka trudna do rozgryzienia, bo ja myślałem nad tym. Mówisz wyścig psów. Super. Mm-hmm. Dodajesz rasy Korgi i już jest śmiesznie.
0: Tak, tak, jest bardzo mówisz, proste.
1: Mecz dwóch drużyn. Super. Dodajesz ekstra klasy. To samo.

0: jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na

0: Fire, fire. Jest ogień w RMF Max. 29 minut po 6. A my się zadzwoniliśmy już do Agi, która też w drodze z długiego weekendu jeszcze. Tak? Zgadza się?
1: Tak, witam. Tak, zgadza się.
0: Tak, my sobie tutaj z Agą przed chwilą troszkę porozmawialiśmy o trasie z nadmorza na Śląsk. Podobno już trochę pada, ale mamy nadzieję, że w tę stronę słońca gdyńskiego cię wyślemy za chwilę, bo na festiwal Letnie Brzmienia mamy bilety do rozdania, tylko teraz trzeba będzie o nie powalczyć w zabawie 5 sekund.
1: Dobrze.
2: Aga taka niepewna troszkę. Aga nam napisała, że najlepsza letnia jest kawunia. Mam nadzieję, że kawuni nie zabrakło w drodze i kierowca jak najbardziej oczy otwarte, uwaga skupiona, a teraz skupieni jesteście na zabawie. W 5 sekund. Będą 3 kategorie, co najmniej 2 razy trzeba sobie poradzić, żeby zgarnąć te wejściówki. Czy zasady są jasne?
1: Tak.
0: Super. No to lecimy z pierwszym pytaniem, Aga. Wymień 3 miejsca, w których czuć lato.
2: Czas, start.
1: Gdańsk, Gdynia i Sopot.
0: No i pięknie, o to chodzi.
2: Ale sobie poradziła ty, ale to rozpykała. Bardzo mi się podoba
0: to
2: takie podejście.
0: To było bardzo szerokie pytanie i o to chodzi. Michał, ty masz pytanie numer 2.
2: Mam pytanie numer 2. Jeżeli teraz sobie poradzicie, no to wejściówki są już wasze. Trzeciej kategorii nawet nie podajemy, dobra?
1: Dobra.
2: Wymień 3 rzeczy, które brzmią. Czas, start.
1: Radio, muzyka i fakty w telewizji.
0: Ale nas ograła.
2: Ale nas rozpykałaś, nie wierzę w to po prostu.
0: Pięknie, Aga. Jedziecie na Erste Letnie Brzmienia do Gdańska już w piątek. Tam się wszystko zacznie, więc w sumie ledwo się zasiedzicie w Bytomiu, a tutaj trzeba będzie wracać, no.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: I o to chodzi. Takie nastawienie jest ważne, no, w wakacje.
2: Proszę już tam sprawdzać trasy na Trójmiasto, a teraz dla was nówka muzyczna w RMF Max. Gut genug.
1: Super. Ich weiß nicht, was die Welt dir sagt.
3: Bleib einfach nur du. RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: Dawid Podsiadło w dobrą stronę w RMF Max. To się powolutku kończy. Czas by było zapowiedzieć prognozę pogody, a to się dzieje jak zawsze rymowanką. Tym razem do znanego, często używanego słowa podsiadanie.
1: Ile czasu?
0: Masz dokładnie 2,5 minuty, Justynko.
1: A powiedz, kiedy wymyśliłeś to słowo? Ciekawa jestem.
0: To po prostu często się używa, wiesz?
1: Dzisiaj rano pewnie.
0: Posłuchasz ludzi na ulicy, to często się używa słowa podsiadanie.
1: Aha, aha.

0: dwie rzeczy cieszą mnie w życiu najbardziej. Czyli dobry banger od Davida Getty to jest jedna rzecz.
1: Aha.
0: A Justyna Borycka z paniką w oczach dopisująca ostatni wers, kiedy czas już się dawno jej skończył, to jest druga rzecz. Rymowanka, do słowa podsiadanie, zapowiadająca prognozę pogody. Zapraszam.
1: Po prostu uwielbiasz mnie upokarzać. Uwaga. O sierpniowej pogodzie mam takie mniemanie, jak o weselnej zabawie w podsiadanie. Czyli średnie.
0: Jak sobie poradziłaś ładnie.
1: Ładnie, dziękuję.
2: Reklama. Mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych

0: Umowy są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
1: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Jeśli właśnie kończycie pracę albo jesteście już po, nie jest źle. Mamy około 24 kresek powyżej zera. Niebo będzie mocno zachmurzone dziś. Na szczęście nie powinno być większych opadów. Choć może delikatnie pokropić, więc jeśli kilka kropel to dla was wciąż za dużo, miejcie pod ręką parasol. Warto przypomnieć i mieć to z tyłu głowy, że będzie coraz chłodniej, więc wieczorową porą, jeżeli wybierzecie się na spacer, pamiętajcie, weźcie za sobą bluzę.

0: Somber to jest tak kojące serduszko wydarzenie. My body isn't ready w RMF Max. To jest akurat ukojenie, które dziś dla mnie jest dosyć istotne, bo nie opowiadałam ci jeszcze o tym, ale miała miejsce w moim bloku ciekawa sytuacja. Mhm. Otóż mam takiego pana sąsiada, pana Rysia. I pan Rysia tak raz na pół roku średnio, jak robi takie naprawdę generalne porządki, takie z myciem okien i ze wszystkim, to lubi sobie odpalić muzę tak głośno, że cały blok się trzęsie. W środku dnia jakby co, nie w nocy. I jego absolutnym hitem jest Gangnam Style.
1: Nie.
0: Tak.
1: Nie.
0: Jest rok 2026. Gangnam Style to jest numer jeden pana Rysia.
1: Czyli, poczekaj. Daj mi sekundę. Mhm. Czyli dzisiaj żyjesz sobie, żyjesz, tak. I nagle twój blok brzmi następująco.
2: O, pan Gangnam Style.
0: Tak!
2: Gangnam Style.
0: I to polega na tym, że pan Rysiu puszcza sobie ten Gangnam Style.
3: Lato na maksa.
0: Po czym wraca do tej piosenki jeszcze tak ze trzy razy i cały czas puszcza ją tak samo głośno na cały blok. Coś pięknego.
1: Wow.
0: Jak macie takie numery, którymi po prostu zmuszacie swoje miejsce zamieszkania do słuchania, to dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Może zrozumiemy fenomen pana Rysia.

0: tylko na Maxa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
2: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
1: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
2: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
1: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem, widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
8: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy, na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
9: Euro na wszystko cię stać.
10: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: 1 FM.
1: Pogody. Dzisiaj poniedziałek, ale przynajmniej można udawać, że jeszcze weekend, bo póki co pozwala na to pogoda. 22 kreski powyżej zera. Jeśli ten letni wieczór po pracy planujecie spędzić na świeżym powietrzu, to super opcja, ale jeżeli należycie do tych większych zmarźlaków, weźcie ze sobą bluzę albo od razu umówcie się wewnątrz, bądź na ogródku przy grzybku, bo wieczorową porą chmury sprawią, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.
2: No i proszę, punktualnie godzina 19, a my wcale nie do spanka, wcale nie do wieczorynki, bo tutaj jeszcze są do rozdania bilety na Fire Festival i to się wydarzy w tej godzinie.
3: Tak, totalnie za Fire.
2: Za Fire będziecie mogli tam pojechać w kanale nadawczym. Do 20 z wami Siwek i Borycka, cześć.
3: A tu Alabama Ten, trochę energii, bo widzę, że przysypiacie. Znaczy nie widzę, bo was nie widzę, ale tak się domyślam.

0: Temper City i Self Aware to jedno z nowości w RMF Max, ale teraz premierowo mamy dla was numer, który naprawdę mocno wystrzelił w ostatnich dniach w sieci. To jest Blitzkrieg po prostu. Tak pił jak rakieta w górę. MJ Deli, słuchajcie, z numerem Deli Supreme. I tutaj skojarzenie z Marty Supreme, takim filmem, który ostatnio się w kinach pojawił, jest nieprzypadkowe.
1: Nieprzypadkowe, bo odniesienia do tego filmu w tym numerze są obecne. Są też obecne odniesienia do pobytu autora w Nowym Jorku i taka nawijka o spełnianiu marzeń i o tym, że wszystko jest możliwe. To jest nieodłączny element właśnie u MJ Deliego, więc posłuchajcie tego nowego numeru. Proszę bardzo.
0: Tak jest. Wszystkim nam się trochę tej wiary w siebie przyda, więc lecimy. Deli Supreme w RMF Max.
2: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
3: And now, ladies and gentlemen,
2: premiera w RMF Max.

0: Szybkie pytanie do Justyny Boryckiej. Gdyby z nazwiska, znaczy z pseudonimu tak naprawdę, Rihanny, wyciąć słowo nie, to jakby brzmiało? Dalej Rihanna. A gdyby ze słowa poniedziałek wyciąć słowo nie, to co wychodzi?
1: Podziałek.
0: Podziałek i to właśnie...
1: Podziałek, wiedziałam.
0: Wiedziałaś to,
1: wiedziałam
0: tak.
1: Wiedziałam to.
0: I właśnie do zabawy w podziałek dzisiaj was zapraszamy. I to nie lada nagrody dziś do zgarnięcia.
1: Uwaga, skupcie się. Fire Festival. To już na koniec wakacji. 29-31 sierpnia. Alan Walker. Będzie też Kygo, DJ Snake, BDOS2115 i mnóstwo innych gwiazd na festiwalu w Chorzowie. I dzisiaj na całe 3 dni tego festiwalu z przyjemnością was wyślemy. Tylko trzeba się zgłosić do zabawy podziałek. A robicie to pisząc teraz na Messengerze RMF Max. Czego byście sobie nie odmówili?
0: Prosta sprawa, trzeba to ująć w jakiś ciekawy, kreatywny sposób i osoba, która zrobi to najlepiej, zostaje zaproszona do zabawy w podziałek i trzeba będzie powstrzymać się przez 45 sekund od mówienia nie, bo to w końcu podziałek, dzień bez nie. Zgłaszajcie się mówiąc nam na Messengerze lub pisząc nam na Messengerze, czego byście sobie dziś nie odmówili.
2: Reklama. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Silver w RMF Max, a z nami już Kamil. Cześć Kamil.
1: Cześć, cześć, siema.
0: Kamil sam dobrowolnie zgłosił się do zabawy Podziałek, żeby powalczyć dzisiaj o bilety na Fire Festival. Festiwal, który już w Chorzowie w kolejny weekend, w ostatni weekend wakacji. 3 dni super imprezy, między innymi z BDS-em, Alanem Walkerem, Kygo i DJ-em Snake'em. No jest to gra warta świeczki, słuchaj, więc wydaje mi się, że Podziałek akurat tutaj warto wziąć udział.
2: Więc zacznijmy od pytania podstawowego, Kamil. Czego tak. Ty sobie dzisiaj nie odmówisz?
1: Ja dzisiaj nie odmówię mojej wieczornej modlitwy.
0: W sensie pacierza.
1: Mojego paciorka, tak.
2: Czemu nie odmówisz pacierza dzisiaj?
1: Wróciłem po urlopie i przechrzciłem już wszystkich, więc myślę, że...
2: A ząbki, ale ząbki umyjesz.
1: Ząbki umyję.
2: Dobra, no to dobrze, to całe szczęście.
0: Chociaż
2: dobrze.
0: Tyle.
2: Kamil, odpowiedź przeurocza, ale jeszcze jedno zadanie pozostało ci na dziś, żeby wejściówki na Fire Festival zgarnąć, trzeba będzie przez 45 sekund powstrzymać się od mówienia nie z okazji Podziałku, dobra?
1: Jasne.
2: Dobra, no to za chwilę czas wystartuje. Mamy przygotowane do ciebie oczywiście tendencyjne, trudne pytania. Potrzebujemy, żebyś utrzymał z nami kontakt przez te 45 sekund, bo jeżeli będziesz po prostu milczał, no to też tego nie zaliczymy. Wiesz, o co chodzi?
0: Aha.
1: Jasne.
2: Dobra.
0: No dobra, no także to... pełne skupienie i czas, start. Kamil, jakby trzeba było teraz iść na przykład na noc do pracy, to poszedłbyś?
1: Nigdy w życiu.
2: A czemu spędziłeś dziś pół godziny w damskiej toalecie?
1: Pomidor.
0: A słyszałeś, słuchaj, taką ciekawostkę znalazłam, że wydry morskie trzymają się za łapki podczas snu, żeby od siebie nie odpłynąć i się nie zgubić w wodzie.
2: Ale słodko. Kamil.
1: Zastanowię się nad tym.
2: Ale tu się nie ma nad czym zastanawiać, że trzymają się, czy się nie trzymają. Tak, wiedziałeś o tym?
1: Możliwe, że się trzymają.
2: A w ogóle to co u Ani słychać?
1: Wszystko dobrze.
0: Jak myślisz, Ziemia jest płaska?
1: Jest płaska.
0: Mamy to!
2: Tak, jest płaska! Już teraz wiemy na pewno!
0: Kamil, pięknie rozpykałeś to zadanie. Wiemy, że nie było łatwo, bo pytanie podchwytliwe, ale podwójny karnet na cały Fire Festival jest już twój.
1: Ekstra, bardzo się cieszę, super.
2: No a cały czas się trzyma. Cały czas się trzyma skubany.

0: Pum, to jest Step Up w RMF Max. Kto ten film zna, dobrze kojarzy, ten wie, że jest to coś wspaniałego. Za chwilę kolejna prognoza pogody w RMF Max. Tak. I tak trochę się zainspirowałam tą piosenką Shona Paula.
1: Tak.
0: I tym filmem właśnie, więc będziesz rymował do słowa baletnica.
2: Na maksa.
0: Trzy minutki.
1: Nie, no jasne. Pewnie żaden problem.

Better Times to Robin Schulz i Warps w RMF Max. Za 20 minut będzie 20. Michał Siwek oko ma lekko przerażone, ale jednak... Czy nie? Czy ty jeszcze myślisz? 20 minut będzie 20. Michał Siwek oko ma lekko przerażone, ale jednak... Czy nie? Czy ty jeszcze

0: Przypomnij, załóż je w apce Mojej NG, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
4: Yeah.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. I'm a fireball.
4: O pogody. Dzisiaj poniedziałek, ale przynajmniej można udawać, że jeszcze weekend, bo póki co pozwala na to pogoda. 22 kreski powyżej zera. Jeśli ten letni wieczór po pracy planujecie spędzić na świeżym powietrzu, to super opcja, ale jeżeli należycie do tych większych zmarźlaków, weźcie ze sobą bluzę albo od razu umówcie się wewnątrz, bądź na ogródku przy grzybku, bo wieczorową porą chmury sprawią, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: my to zawsze potrafimy wybrać tak odpowiednio mocny numer na pożegnanie. Alan Walker i Ava Max za nami w RMF Max. Alan Walker to się w ogóle pojawi na Fire Festiwalu, na który jeszcze będziemy rozdawać bilety w kanale nadawczym, więc warto być blisko.
1: Czyli nie spać, słuchać RMF Max. No zresztą ktoś pije o tej porze.
0: No dokładnie. Za chwilę jeszcze Graba, najlepsza dycha listy Hopbands. Teraz sprawdzamy, co w Tour de Clubie, a my się słyszymy jutro po 17. Justyna Borycka.
1: I Michał Siwek.
0: Pa.
1: Idziemy spać.
2: To jest RMF Max Warszawa. Witajcie, z tej strony Fiałas. Zaglądamy do klubów i nie tylko. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście w tym tygodniu, ale na początek sprawdźmy, gdzie nogi po weekendzie będą mogły odpocząć, bo na siedząco możecie dziś zasiąść w fotelu kinowym. Najgorętsze propozycje, te mainstreamowe, to oczywiście wciąż Spider-Man z Tomem Hollandem w roli głównej. Nowy etap w życiu Spider-Mana sprawić może, że nawet jeśli dotychczas nie byliście fanami tego superbohatera, tę część warto zobaczyć. Christopher Nolan już świętuje wielki sukces Odyssey, ale to zdecydowanie produkcja, którą warto zobaczyć na dużym kinowym ekranie, a nie później na telewizorze w domu, więc wciąż możecie to zrobić, tym bardziej, że dziś sporo seansów zaplanowano na wieczór, więc po pracy też zdążycie. Koncertowo dzieje się w tym tygodniu. W piątek koncertuje Grzegorz Turnau. Wcześniej, bo już jutro w Hydrozagadce wystąpi formacja Red Leather. To propozycja dla tych, którzy lubią bardziej gitarowe i alternatywne granie.
3: Reklama.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: No to witajcie po 20 w RMF Max, tu Piotrek Świderski. Jak zwykle o tej porze odpalamy najlepszą dziesiątkę listy Hobbens Extra, jeszcze w wydaniu wakacyjnym. Na starcie nowego tygodnia sporo zmian w naszym zestawieniu, będą też oczywiście nowości. Także co, róbcie głośniej i lecimy z tematem. A na 10 w poniedziałek wiralowe Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody.

To przestany nam duet powraca i to z jakim fajnym klimatem. Eli Oaks, Lavinia Reason w RMF Max. Ten numer jest już w propozycjach do naszej listy i możecie już na niego głosować na rmfmax.pl. A tymczasem wracamy do poniedziałkowego Top Ten. W sobotę był dopiero na 22, a dzisiaj wraca i to w naprawdę wielkim stylu do elity. Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk. RMF.

Miniony weekend zagrał DJ Set na festiwalu w Poznaniu, a dzisiaj wylądował na miejscu 8 naszej listy Hot Bands w RMF Max. To DJ i producent z Brazylii, Alok, i jego Everything's Fine z fitem od Jennifer Lopez. A teraz wracamy do propozycji, bo tam czeka sporo dobrej, świeżej muzy, którą chcę się z wami bardzo podzielić tego wieczoru. Griffin Band, a także Ines, posłuchajcie ich What a

0: No ewidentnie ten gość ma patent na globalne hity. Śpiewający influencer Alex Warren i jego Passenger dziś 7 na wakacyjnej liście Hot Bands Extra. A już za chwilę sprawdzamy, kto w poniedziałek osiadł na miejscu 6. Zostańcie z nami koniecznie, bo jeszcze dużo przyjemnego grania przed nami. Między innymi nowość od Zali. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
6: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Taki bicior po weekendzie jeszcze niektórym z was może dudnić w uszach. Trzymamy tempo w RMF Max. I like Marlon Hofstadt, czy jak to woli DJ Daddy Trance. Jeszcze czeka na trochę więcej waszych głosów, żeby mógł się wbić do naszej najlepszej dychy. Wcześniej na szóstym Jugel z wiralowym Moving to the Sun, a teraz pora otworzyć najlepszą piątkę poniedziałku. Top 5. A tutaj już tak bardzo wysoko, wcześniej zapowiadana przeze mnie Zalia z nowym singlem. Naprawdę jest potencjał na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Kto wie, być może już jutro. Zalia, tylko kochaj mnie.

ten kawałek ma rewelacyjny, wakacyjny vibe. Więcej takiego grania będziemy mieć dla was po 21 w Max Party. Jonas Blue, Edge of Desire. Osobiście mam nadzieję, że dzięki waszym głosom na rmfmax.pl uda mu się w tym tygodniu wbić do głównego zestawienia. Przypomnijmy, że dzisiaj na trzecim Shakira i Burna Boy, Die Die. Na miejscu drugim White Palar, Vivi Simon i Mercury z kawałkiem To Coś. A poniedziałkowym numerem jeden jest dziś Repeated od duetu Ed Sheeran i Martin Garrix. 12 lat się zbierali, żeby skończyć to nagranie, ale warto było czekać. One. One. One. One. One. One. Numer

0: można tego słuchać w zapętleniu. Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. To poniedziałkowa jedynka listy Hot Bands Extra. No to zaraz odpalamy wakacyjne Max Party w składzie Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Ale wcześniej jeszcze posłuchajcie, co w tym tygodniu będzie się działo ciekawego u was na mieście. Pora na Tour de Club.
1: Siemacie w RMF Max Warszawa, z tej strony Fiałas, zaglądamy do propozycji tego tygodnia. Na początek klub Hydrozagadka, tam jutro koncert formacji Red Leather. Dobra propozycja dla tych, którzy preferują bardziej gitarowe i alternatywne granie. Już jutro również na letniej scenie w Progresji o godzinie 20 wystąpi Tash Sultana. To zdecydowanie jeden z ciekawszych koncertów tego tygodnia, szczególnie jeśli lubicie alternatywny pop i rock, ale także wzbogacone o nieco elektroniki. Dużo dzieje się w tym tygodniu w Warszawie, ale uwagę miasta bez dwóch zdań skrada finał męskiego grania. 17. edycja dobiega końca, a w piątek i w sobotę na lotnisku Bemowo zagrają dla was wielkie gwiazdy, między innymi Krzysiek Zalewski, Kult, Igo, bracia Kacperczyk, Wiktor Dyduła, Fisz i Emadę, orkiestra męskiego grania, Kasia Nosowska, Zalia, Ofelia czy AC The Drinkers. I to na lotnisku Bemowo zaplanowano na piątek i sobotę.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Yeah.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już wykonasz.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
4: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
3: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
4: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
3: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
5: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

i taki klimat po 21 w RMF Max, to ja rozumiem. Na koniec naszego pierwszego seta w Max Party Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć. Tutaj RMF Max, tu poniedziałkowy Max Party, już w duecie. Dołączył do mnie właśnie DJ Rafmix, wbił się za konsolę i będzie miksował do północy wam same imprezowe sztosy. Ja tutaj raz na jakiś czas będę coś dopowiadał, żeby dotrzymać wam towarzystwa. Ogólnie gwarantujemy wam naprawdę fajny klimat, więc dajcie głośniej i zostańcie do północy. Max Party, siemano! We'll be right back.

0: To zdecydowanie jeden z największych festiwalowych bangerów tego roku. Axwell ze Swedish House Mafia i Bon w singlu Whatever Turns You On. Tak właśnie domykamy nasz kolejny poniedziałkowy imprezowy set w Max Party. Ale spokojnie, jeszcze nie kończymy. My się tutaj z Draft Mixem dopiero rozkręcamy. Dużo dobrego, bardzo dużo dobrego grania do północy przed nami w RMF Max. Między innymi Timbaland, Justin Timberlake i Nelly Furtado, Give It To Me. Taki klasyczek już dosłownie za parę minut. Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
10: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
11: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

myślę, że na pewno wakacje 2026 będą nam się kojarzyły również z tym utworem. Ale Farben i Rene Miller, Body Talk w RMF Max. Ostatnie dwa tygodnie wakacji zostały, przypominam. Kto ma wolne, kto ma labę, niech korzysta na maksa. A już w ten weekend my odpalamy najgrubsze lato na maksa w tym sezonie. Krasny Staw, 21-23 sierpnia, piątek, sobota, niedziela. Zagrają m.in. Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Kto ma blisko do Krasnego Stawu, niech wpada śmiało, a szczegóły znajdziecie na rmfmax.pl. A tymczasem pędzimy dalej z poniedziałkowym Max Party, bo kolejne mega sztosy kręcą się na dekach u RMF Mixa. Teraz Pakito, Living on Video, odkurzymy ten klasyk. Później Smolasty, Duże Oczy, będzie też afro-house'owy banger od Shimzy, Fire Fire. Zostańcie z nami koniecznie.

Tego lata mamy po prostu wysyp takich afro-house'owych bitów, ale chyba nikt nie ma nic przeciwko, co? Shimza, jego Fire gra w RMF Max. A ciekawe, jak tam z wysypem grzybów. Czy już są, czy dopiero będą? Jak ktoś buszuje po lesie i regularnie zbiera, to możecie dać znać SMS-em pod 3001 albo nagrać głosówkę na naszego maxowego messengera. Jak tam sytuacja z grzybami w tym roku? Nie wiem, czy Kaigo lubi zbierać grzyby, ale na pewno lubi zbierać nagrody, muzyczne nagrody za swoje hity. Posłuchajcie teraz jego najnowszego Take Me Back w RMF Max.

0: nie wiem jak wam, ale mi właśnie ta wersja hitu Temple City bardziej siada. Self Aware i Lumix na chwilę przed 22 w RMF Max. Pierwsza godzina poniedziałkowego Max Party na finiszu, ale spokojnie, jeszcze dwie przed nami, więc absolutnie nigdzie się nie przełączajcie, zostańcie z Maxem. W kolejnym secie zagramy wam m.in. nowkę sztukę od Swedish House Mafia, Lickely. Będzie magicznie, obiecujemy. Zostańcie z Maxem. A teraz jeszcze kolejne poniedziałkowe wydanie Tour de Clubu.
1: To jest RMF Max Warszawa. Witajcie z tej strony Fiałas. Zaglądamy do klubów i nie tylko. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście w tym tygodniu, ale na początek sprawdźmy, gdzie nogi po weekendzie będą mogły odpocząć, bo na siedząco możecie dziś zasiąść w fotelu kinowym. Najgorętsze propozycje, te mainstreamowe, to oczywiście wciąż Spider-Man z Tomem Hollandem w roli głównej. Nowy etap w życiu Spider-Mana sprawić może, że nawet jeśli dotychczas nie byliście fanami tego superbohatera, tę część warto zobaczyć. Christopher Nolan już świętuje wielki sukces Odysei, ale to zdecydowanie produkcja, którą warto zobaczyć na dużym kinowym ekranie, a nie później na telewizorze w domu, więc wciąż możecie to zrobić, tym bardziej, że dziś sporo seansów zaplanowano na wieczór, więc po pracy też zdążycie. Koncertowo dzieje się w tym tygodniu. W piątek koncertuje Grzegorz Turnau. Wcześniej, bo już jutro w Hydrozagadce wystąpi formacja Red Leather. To propozycja dla tych, którzy lubią bardziej gitarowe i alternatywne granie.
2: Reklama.
3: Marian,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
15: Zgarniasz
16: 15 tysięcy złotych!
17: Ja nie mogę!
14: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.

Dla każdego coś dobrego, tak również gramy w Max Party. Sanach i Daria Zawiał w Eldorado po 22 w RMF Max. No hitów to wam na pewno nie zabraknie, to wam możemy obiecać. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, witamy ponownie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Tu Max Party, siemano. A nasz kolejny set rozpocznie jeden z moich ulubieńców, DJ i producent z Australii, Fisher, What a Life.

Zoo i Shakira w RMF Max. Specjalistka od mundialowych hymnów, ale także od piosenek robionych do animacji dla dzieci. Tutaj numer ze Zwierzogrodu Dwójki, w którym oprócz tego, że zaśpiewała, również wcieliła się w postać gazeli. A tak konkretnie to użyczyła jej głosu w oryginalnym dubbingu. Także jak jeszcze będziecie oglądać ten film ze swoimi pociechami, to możecie im sprzedać taką ciekawostkę. A w Maxie już za moment kolejne ciekawe, dobre bity. Na pewno odświeżymy hicior Dawida Tavare If You Don't Know My Name. Kto to pamięta, kto to kojarzy, bądźcie blisko koniecznie.

Jak to mówią dobre, bo polskie, Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max, a Zalia już w piątek zagra na Lecie na Maxa w Krasnym Stawie. Przypominam, szczegóły na rmfmax.pl. Tymczasem lecimy dalej, już w całkiem innym klimacie, będzie tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight, posłuchajcie tego mega bangera, naprawdę jest to

Dzisiaj ta właśnie ekipa otworzyła najlepszą dziesiątkę listy Hot Bands w RMF Max. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. Ale teraz w takim specjalnym remiksie DJ-a Darka. Jak wam się podoba? Dajcie znać pod 3001 albo nagrajcie głosówkę na RMF Max. Sowym Messengerze, o właśnie. Za chwilę Kajra, będzie słodko-kwaśna Kajra, Sour, no i też Age, Ring My Bell, wiralowy hicior od Age'a. Już za moment, to jest poniedziałkowy Max Party. Bądźcie z nami do 24.

Tracimy tempo ani na moment. O Moonlight i Fordo Alabama, ten w RMF Max jeszcze przed godziną 23, a po 23, no co, kolejne sety, kolejne hity i kolejne świetne brzmienie od nas dla was. Piotrek Świderski i DJ Rafmix cały czas z wami, to jest poniedziałkowe Max Party. Zaraz wracamy do was z kolejną dawką dobrego zmiksowanego bitu.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na

0: od dawna to wiem.
1: Ekipa Męskiego Grania 2026 nareszcie po 23 w RMF Max. Hity na Maxa. Z pozdrowieniami dla tych, co cały czas z nami w trasie, w pracy albo po prostu w domu, w chillujących bombę na wakacjach, na urlopach. Piotrek Świderski, DJ Rafmix, witamy ponownie. Gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, musicie być gotowi na kolejną zmiksowaną dawkę hitów na maksa. Na początek D.O.D. i Zibizu, Careful, Swedish House Mafia też wpadnie, no i jeszcze Jugel zabierze nas na zakupy. Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Moving to the sun, już za moment. Siema.

Modelki plus wakacje równa się letniaczek. To równanie jest nam znane nie od dzisiaj. Ich singiel Lubię Cię jak lato zamyka kolejny set w dzisiejszym Max Party. A na otwarcie następnego mam dla Was obecnie najczęściej wyszukiwany, czy jak to woli, szazamowany hit w naszym kraju. No i to już od dobrych kilku tygodni utrzymuje się na pozycji lidera. Także jak ktoś jeszcze nie zna tytułu tego hitu, to proszę notować. David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run, River, Angels, About Me teraz w RMF Max.

Taka ekipa to gwarancja wielkiego radiowego hitu. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love, to przed momentem w RMF Max. A teraz zagramy coś nowego od Oskara Cymsa. Słyszeliście już jego nowy singiel Bez Końca? Nie? No to zaraz usłyszycie, tylko dajcie o dwa ząbki głośniej. A ja przypomnę, że wywiad, najnowszy wywiad z Oskarem, możecie obczaić m.in. na naszym Instagramie. Tam są tak zwane highlighty, więc wbijajcie, zostawcie obserwacje, no i zostawcie serduszko, jeśli lubicie Oskara. Jego Bez Końca teraz w RMF Max.

A i ta Becky G musiała konkretnie narozrabiać, jak tak przeprasza tego tatusia. Sorry, papi, to Piggy, Becky G to przed momentem, a teraz kolejny duet, który tego lata narobił niemałego zamieszania na naszej liście Hot Bands, Robin Schulz i Barb z singlem Better Time. Dla mnie perełka.

Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. To jeszcze nie dzisiaj, spokojnie, jeszcze są wakacje, lato trwa w pełni. Co prawda dzisiaj ta pogoda była taka średnia, ale w tym tygodniu jeszcze nam dogrzeje, zobaczycie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Jutro słyszymy się ponownie w takim samym składzie po 21, a godzinę wcześniej od 20 jeszcze odliczymy 10 najlepszych hitów. Do usłyszenia, trzymajcie się, dobrej nocy, cześć!